Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozwinąć w sobie wiele talentów, począwszy od malowania przez pisanie wierszy po organizowanie warsztatów teatralnych. Moim gościem w studio Meloradia jest dzisiaj dość artystyczna dusza, Martyna Wrońska, gitarzystka, malarka, doktorantka filologii polskiej, wychowawca w klubie młodzieżowym Wolna Strefa w Kielcach, a także żona oraz młoda mama. Witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Jesteś człowiekiem o wielu pasjach. Powiedz, który ze swoich talentów przejawiałaś od najmłodszych lat?
2: Wydaje mi się, że takim największym talentem to jednak było malarstwo. To od tego zaczynałam, od tego wyszłam i to mnie prowadziło przez wszystkie inne rodzaje sztuk.
1: Co najczęściej malujesz?
2: O, w zasadzie portrety. To jest chyba to, na co najbardziej lubię patrzeć, co najbardziej mnie interesuje. Szczególnie skupiam się na oczach. Takie zwierciadło duszy, no coś niesamowitego, kiedy można to oddać na kartce czy na płótnie. Natomiast w ostatnim czasie maluję bardzo dużo ikon. To rzeczywiście jest taki inny rodzaj malarstwa. Nie bez powodu mówi się, że jest to pisanie ikon, tak? To jest zakorzenione w języku, natomiast też to pisanie opowiada pewną treść. Ikony zawierają w sobie pewną symbolikę, pewną treść. I to różni je zdecydowanie od takiego zwykłego malowania czy rysowania. To jest zupełnie inny temat.
1: Skoro już nawiązałaś tutaj do ikon, to uczęszczasz do szkoły pisania ikon. I tutaj pytanie, skąd pomysł, żeby właśnie podjąć się takiego zajęcia? Co cię do tego skłoniło?
2: W zasadzie to się zaczęło już kilka lat temu, kiedy szkoła pisania ikon powstała. Ja byłam zaproszona na takie spotkanie założycieli tej szkoły. Natomiast obowiązki, szkoła, też może jakiś taki etap mojego rozwoju doprowadziły do takiej decyzji, że nie będę zaangażowana w ten projekt. Stwierdziłam, że nie mam wtedy na to czasu. Natomiast kiedy już mój grafik został zorganizowany, kiedy ja już tak jakby wiedziałam dokładnie, czego potrzebuję, czego chcę, to zdecydowałam się z powrotem wstąpić do szkoły i teraz już po prostu przechodzę ten cykl nauki. Jestem już na drugim roku z trzech. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie. Sprawia mi to wielką przyjemność. Natomiast jest to też dość droga pasja. I będę się zastanawiać, w jakim stopniu będę kontynuowała ten rozwój, ale myślę, że jak najbardziej nigdy tego nie porzucę. Może z mniejszą, większą intensywnością. Owszem, to będzie się zmieniało, ale ja sama bardzo, bardzo kocham malować, pisać ikony, więc myślę, że to mi będzie towarzyszyć, dopóki będę tylko w stanie to wykonywać.
1: Oprócz tych talentów malarskich, też pisania ikony, jesteś doktorantką filologii polskiej i piszesz wiersze. Skąd czerpiesz wenę?
2: O, z życia. Z życia. Często człowiek ma gdzieś na dnie serca takie potrzeby, takie emocje, które trzeba wyrazić, a nasz język polski nie jest w stanie wyrazić wszystkiego. I trzeba się posiłkować tworzeniem nowych związków wyrazowych, nowych metafor, nowych treści. Te problemy są bardzo osobiste, trzeba je przelać na papier. Naprawdę nie wszystko trzeba wylewać komuś do ucha i można gdzieś to przepracować sobie. A kartka jest o tyle wierną przyjaciółką, że rzeczywiście przyjmie wszystko i później można to po prostu podrzeć, wyrzucić, zapomnieć.
1: O czym najczęściej piszesz wiersze?
2: O miłości. O miłości, no gdzieś to uczucie i tak jakby ten sens życia jest zaklęty właśnie w tym słowie. I staram się przelewać je właśnie w tych tekstach, w tych wierszach. No, to jest moja główna inspiracja. Natomiast często też piszę o takich bardzo trudnych sprawach, o smutku, o cierpieniu, o niesprawiedliwości, o braku wolności. Może to nie wynika z jakiejś autopsji, ale z obserwacji świata na pewno.
1: Co cię skłoniło do tego, aby podjąć się pisania doktoratu z filologii polskiej? Dlaczego w ogóle ten kierunek?
2: Miałam zawsze bardzo dobrych nauczycieli. Spotkałam ich na swojej drodze i oni zawsze potrafili wydobyć ze mnie talent. Ja nie zawsze wierzyłam, że go mam. Natomiast ci ludzie, bardzo dobrzy pedagodzy, potrafili to we mnie dostrzec i potrafili mi to uświadomić, że jestem w stanie to zrobić. Budowali moje poczucie własnej wartości. Dawali mi niesamowite narzędzia do tego, żebym mogła pracować na, między innymi na literaturze, na języku polskim. I to dzięki nim uwierzyłam w siebie, że jest to jakaś ścieżka dla mnie. To nie jest tylko zawód, to jest moja pasja przede wszystkim. Spotkałam na swojej drodze takich profesorów, którzy mnie do tego zachęcili. I tutaj z tego miejsca z całego serca im dziękuję, że pokazali mi taką ścieżkę, która mnie uszczęśliwia. Także to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, mieć szczęście, spotkać takich inspirujących ludzi. I myślę, że to jest cały sekret tego.
1: Biorąc pod uwagę to, że jesteś doktorantką filologii polskiej i na co dzień pracujesz z młodymi ludźmi, to powiedz, jaka twoim zdaniem jest polszczyzna dzisiaj wśród młodych ludzi? Czy nadużywają brzydkich słów typu wziąć, włączać i tym podobnie?
2: Myślę, że mimo, że jestem filologiem, nie przywiązuję do tego aż takiej wagi, dlatego że przede wszystkim skupiam się na człowieku. Język jest tylko narzędziem. Myślę, nie ma takiej potrzeby, żeby wiązać go z pewnym rodzajem osobowości, bo często się tak zdarza, że jeśli jestem filologiem, to będę sprawdzać kogoś na każdym kroku, jakich słów używa. No, język to jest przede wszystkim narzędzie do tego, żeby pokazywać pewien sens, pewną treść, przekazywać informacje, komunikat. Oczywiście im lepiej opanujemy język, tym te komunikaty będą bardziej zrozumiałe, bardziej precyzyjne i jest to naprawdę bardzo pomocne narzędzie do funkcjonowania. Sama wartość języka, no, wielu ludzi przelało za niego krew, żebyśmy dzisiaj mówili tym językiem. Żyję w przekonaniu, że trzeba to szanować. Natomiast młodzież chyba nie do końca jest obecnie zarażona tą pasją czy tą miłością do języka. Rzeczywiście nie do końca posługuje się nim tak, jak powinna i czasami to jest bardzo widoczne. To są skrajne niemalże błędy i nie chodzi nawet o wziąć czy wziąć, jakbyśmy tutaj nie próbowali, bo dla nas informacja jest jasna, ale chodzi o jakieś już zupełnie inne warstwy języka. A co do brzydkich słów, nie no, myślę, że to nie do końca są o tyle brzydkie słowa. Bardziej bym się martwiła tym, że młodzież często klnie, nie znając i nie pamiętając o tym, że słowa mają wielką moc, wielką siłę. Czasami tworzą mowę magiczną, powtarzają komunikaty, że nic nie znaczą, że coś jest złe, że coś jest bez sensu. I to stwarza ich pewną rzeczywistość. To już się kiedyś w kulturze pojawiło. W kulturach semickich słowo ma taką moc, że coś stwarza, że tworzy rzeczywistość, tworzy świat. Natomiast my zupełnie o tym zapomnieliśmy, że mówiąc do kogoś określone komunikaty, wyrządzamy mu krzywdę, albo wręcz przeciwnie. Stwarzamy go na nowo jako lepszego człowieka, dając mu siłę, motywację do tego, żeby działał, żeby czynił coś większego, lepszego.
1: Niestety zauważa się dzisiaj, że młodzież nadużywa tego tak zwanego hejtu, przez co no, niektórzy młodzi ludzie mają potem ze sobą problemy, także rzeczywiście ten język może ranić.
2: Zdecydowanie rani i później pytanie się nasuwa samo, kto bierze za to odpowiedzialność?
1: Dokładnie.
2: To nie chciałabym gdzieś tutaj sugerować, czy odpowiadać na nie, ale to jest takie pytanie do siebie samego. No, kto jest odpowiedzialny za to, że tak się dzieje i jakie to przynosi konsekwencje? Hejt, cynizm, sarkazm stał się bardzo modny. To nie wiem, czy też to właściwe określenie, ale poniekąd jest to modne, żeby jak najzłośliwiej zripostować czyjąś wypowiedź. I zupełnie nie myśli się o tym, że później potrzebujemy coraz więcej takich osób, które, tak jak ja jako wychowawca, muszą strzec niejako właśnie tej niewinności, czy ratować takie osoby, które przychodzą właśnie pod ciężarem tych słów, tych gorzkich słów, no i trzeba później jakoś z tych słów ratować. I to jest głęboki problem.
1: Czy ty na co dzień wśród swoich wychowanków często spotykasz się z takimi problemami, że na przykład ktoś właśnie zranił ich słowem?
2: Codziennie. Codziennie. Niestety codziennie ten język bywa różny, ale pociesza mnie to, że też spotykam się ze słowami proszę, dziękuję, dziękuję, że jesteś, pomogłeś mi, jestem wdzięczny. No to ratuje tak jakby ten obraz, bo w przeciwnym razie no to te słowa gdzieś nie jestem w stanie ich zapomnieć i myślę, że nikt z nas nie jest. Jeżeli usłyszę coś gorzkiego, coś, co przekracza naszą siłę i psychikę, no niestety, to idzie z nami już na długo, długo i nie jesteśmy w stanie tego nawet dostrzec, a co dopiero zapomnieć.
1: A jeśli tacy młodzi ludzie przychodzą do ciebie właśnie z tym, że ktoś ich zranił słowem, czy w jakikolwiek inny sposób, to jakie masz dla nich rady?
2: W zasadzie często nie ograniczam się do samej rozmowy, do samego wskazania prawdy w zasadzie, bo prawda bywa lecząca, że właśnie są osobami wartościowymi, staram się ukazać w nich piękno, ale też doskonałym narzędziem pracy dla mnie z osobami właśnie zranionymi, w szczególności przez słowo, są warsztaty artystyczne. Albo z malarstwa, albo z teatralne, albo z muzyki. Wszystko to, ta sztuka, która może w sposób terapeutyczny działać na młodych ludzi, poniekąd leczyć ich serca, wiadomo, że sztuka oddziałuje przede wszystkim na nasze wnętrze i to sprawia, że niektóre rany da się zagoić.
1: Właśnie wspomniałaś tutaj o przeróżnych warsztatach. Poza wierszami właśnie piszesz też scenariusze do spektakli teatralnych dla wychowanków Wolnej Strefy przy ulicy Żeromskiego. Prowadzisz także warsztaty teatralne. Czy twój kierunek studiów, także obecny doktorat z filologii polskiej, wpłynął jakoś na to, że podjęłaś się takiej działalności?
2: W zasadzie od zawsze chciałam pracować z ludźmi. Lubię ludzi, lubię z nimi wchodzić w pewne interakcje i ta praca o tyle jest dla mnie szczęśliwa i jest dla mnie wielką przygodą, ponieważ tam młodzieży mamy bezmiar. To jest bardzo prężnie działająca placówka. Natomiast mam tam swoją przestrzeń właśnie w postaci warsztatów teatralnych. Tworzę z młodzieżą spektakle. Zachęcam ich do tego, żeby młodzież się otwierała. To nie jest tylko zabawa w teatr dla mnie. Myślę, że dla nich też nie, ale to jest dla nich szansa, żeby zwiększyć swoją samoświadomość. Oni w ten sposób otwierają się na pracę nad samym sobą. To im się kiedyś przyda. Te elementy, te ćwiczenia teatralne, warsztatowe sprawią, że kiedyś będą potrafili się odnaleźć w sytuacjach stresowych, w sytuacjach trudnych. Ich świat wartości zupełnie inaczej może wyglądać dzięki temu, że mają kontakt z literaturą, zwłaszcza takiej naprawdę wysokiej klasy. I myślę, że to jest w tym najważniejsze, że teatr jest po prostu pretekstem do poznawania samego siebie.
1: Jak wygląda przygotowanie takiego spektaklu z młodzieżą od podszewki? Skąd bierzecie stroje, scenografię?
2: To bardzo złożony proces, dlatego że najważniejszym zadaniem jest bardzo dobrze wybrać scenariusz. On nie może być za trudny, ale też nie może być infantylny, dlatego że młodzież szybko się zniechęci, bo wbrew temu, co się mówi, czy gdzieś coś się słyszy, młodzież jest bardzo ambitna. Ona bardzo czule odbiera wszelkie porażki, ale też i sukcesy. Powodzenie spektaklu jest właśnie albo porażką, albo sukcesem w ich odczuciu. Zatem trzeba bardzo dobrze, dokładnie, przemyślanie dobrać scenariusz. Jako że studiowałam filologię polską, a teraz literaturoznawstwo, rzeczywiście mam dostęp do naprawdę pięknej literatury i to mi zdecydowanie ułatwia odczytywanie tekstów i wybieranie z nich tego, co jest najbardziej wartościowe. Kiedy już wybiorę scenariusz, staram się dopasować bohaterów do młodzieży, którą mam akurat do dyspozycji. Na chwilę obecną jest to prawie 30 osób, które jest zainteresowana granie w tych spektaklach. Zazwyczaj tworzyłam spektakle na mniejsze grupy, na 4-5 osób, 9 osób. Natomiast też zdarzały się takie spektakle, które współtworzyłam, liczące 20 osób. Były to na pewno dużo liczniejsze grupy. Kiedy już wybierzemy scenariusz, kiedy sobie wybiorę osoby, które chciałabym zobaczyć w danej roli, one rzeczywiście muszą przyjść, zagrać kawałek, żebym ja była pewna swojego wyboru. I wtedy zaczynamy analizować scenariusz. Słowo po słowie, żebyśmy doskonale rozumieli to, o czym gramy, w czym gramy, zrozumieli konstrukcję bohatera, zrozumieli jego osobowość, żebyśmy stworzyli pewną intencję, wychodząc na scenę. Następnie odczytujemy scenariusz. Czyli spotykamy się po prostu przy stole, przy herbatce i czytamy w kółko jedno i to samo, każdy na rolę. Ten tekst zostaje poniekąd w głowie przez to. Następnie robimy taki czas wyciszenia. To jest taki moment, kiedy oni po prostu uczą się tekstów na pamięć i zazwyczaj w tym czasie prowadzę warsztaty teatralne. Są to ćwiczenia przede wszystkim skupiające się na emisji głosu, na koncentracji, na budowaniu swojego wizerunku na scenie, na poznawaniu pewnych zasad sceny. Następnie wchodzimy na scenę. Jeżeli mają teksty opanowane, to wtedy wypuszczam na scenę, pracujemy nad choreografią. W międzyczasie mam grupę osób, która pracuje nad strojami. Zazwyczaj szyjemy je sami. Tak samo jest z dekoracjami. Wymyślamy sami. I od podstaw je po prostu tworzymy. Wszelkie jakieś parawany i tak dalej. To wszystko się pojawia właśnie z rąk młodzieży. No i kiedy już mamy materiał opracowany, to robimy próby generalne. Zazwyczaj jest to 2-3, próby, na których wszystko jest tworzone tak, jak już powinno być na występie. Później czekamy na premierę. Trzeba też podkreślić, że to jest teatr amatorski. Zazwyczaj to jest pierwsze spotkanie młodzieży ze sceną, więc często to są jeszcze takie nieśmiałe kroki. Natomiast troszeczkę inaczej to wygląda niż w takim zawodowym teatrze. Tam trzeba brać po prostu pod uwagę to, że młodzież nie zawsze odważnie bierze tą rolę, pewne zadania sceniczne i czasami trzeba po prostu coś zmieniać, modyfikować ze względu na ich psychikę, a nie ze względu na ich umiejętności.
1: No, ciekawe. A z twoich obserwacji, czy teatr jest rozrywką, która rzeczywiście interesuje młodych ludzi, chociażby właśnie tych twoich wychowanków i chętnie z niej korzystają?
2: Myślę, że rzeczywiście jest to jakiś sposób imponowania im, samym sobie też poniekąd. Natomiast ja to widzę jako sposób czy narzędzie pewnej terapii. Jest to sposób na to, żeby osobę otworzyć, żeby ją utwierdzić w tym, że jest wspaniała, że może robić coś niezwykłego, coś dobrego, coś, co później pomoże przejść przez życie. Może będzie to odkrycie nowej pasji, jakiś sposób na życie, na siebie samego, jakiś pomysł na to, co mogłaby robić i do czego ma talent. Natomiast nie jest to tylko sztuka dla sztuki, że wystawimy spektakl tylko po to, żeby ktoś nam bił brawo. To tak nie działa. To musi brać się z serca, moim zdaniem.
1: Ale oprócz tego, że sama prowadzisz warsztaty teatralne, piszesz scenariusze do spektakli, to także uczęszczasz na wiele premier teatralnych. I właśnie tutaj, jak twoim zdaniem młodzi ludzie postrzegają dzisiaj teatr?
2: Myślę, że teatr proponuje teraz wiele nowych rozwiązań. Technologia jest tak na zaawansowanym poziomie i wkradła się też właśnie w teatr. I oni doceniają to, że w filmie możemy coś powtórzyć, a w teatrze niestety. Jak poszło, tak poszło, koniec. Myślę, że to ich poniekąd zachwyca, że chcieliby właśnie być po drugiej stronie i spróbować stworzyć taką miniaturę życia. Raz za porządnie.
1: Młodzi ludzie, z którymi pracujesz na co dzień przy tworzeniu spektakli, są bardzo zaangażowani i chętnie biorą udział w takich projektach?
2: Niekoniecznie. Raczej wielu z nich się boi i ci najbardziej zamknięci, kiedy już się odważą, kiedy się uda ich namówić, żeby spróbowali, okazują się tak niezwykłymi talentami, że to jest coś niesamowitego, jak mają w sobie wiele talentu i chęci do działania później. Natomiast ten pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Natomiast nie wolno się poddawać i trzeba próbować do ostatniej chwili namawiać ich, żeby spróbowali swoich sił. Myślę też, że dużo zależy od charyzmy prowadzącego. Nieraz słyszałam takie opinie, że no był teatrzyk gdzieś tu taki i taki, natomiast niechętni przychodzili. A wiem, że kiedy ten teatr żyje w człowieku i kiedy jest to niezwykła pasja, to ta charyzma, ta radość z uprawiania takiej działalności przelewa się na swoich podopiecznych. I to chyba jest taki klucz do tego, żeby ta młodzież przychodziła z większym natężeniem, gdzieś coraz więcej tych osób się skupiało wokół akurat takiej sekcji. Natomiast myślę, że jeszcze ważne jest to, żeby widzieli efekty. Miałam to szczęście, że mogłam im zaprezentować spektakl, nad którym pracowałam prawie rok ze swoimi przyjaciółmi, a jednocześnie podopiecznymi. Efekty były niesamowite. Wielu ludzi było zachwycona, jak młodzież potrafi w zasadzie profesjonalnie przedstawić pewne treści w jakiś taki artystyczny sposób. I rzeczywiście, kiedy młodzi zobaczyli, jak to wygląda, jakie są efekty, jakie to wzbudza emocje, to sami zapragnęli tworzenia czegoś podobnego. I mimo, że młodzież, która ma 11, 12, 13 lat i więcej, oni chcą tworzyć teatr na poziomie młodzieży 17, 18, 19-letniej. I mają w sobie tą dojrzałość i chęć. Więc skoro chcą, to trzeba im to dać.
1: Mm-hmm. A też mówiłaś, że wcześniej wspominali, że były jakieś tam teatrzyki, ale jakoś nie byli w to zaangażowani. Może to jest właśnie też kwestia tej charyzmy. Może ty jesteś tą osobą, która potrafi wyciągnąć z tej młodzieży to, co najlepsze.
2: Chciałabym, by tak było, ale to już trzeba młodzieży pytać. To...
1: Ja myślę, że skoro są zaangażowani i chcą i widzą tutaj potencjał, aby brać udział w tego typu spektaklach, to myślę, że jednak... Ma to tutaj sens.
2: Bardzo by mnie to cieszyło.
1: Oprócz tego, że prowadzisz warsztaty teatralne, to jakie jeszcze inne zajęcia organizujesz w swojej pracy młodym ludziom?
2: Jestem opiekunem sekcji artystycznej, co oznacza, że bardzo często maluję, tworzę jakieś plastyczne przedsięwzięcia z młodymi ludźmi. Dodatkowo mam sporą grupę osób, która ćwiczy wokal. No mam to szczęście, że troszeczkę śpiewałam i łatwiej jest mi z nimi nawiązać współpracę. Jestem w stanie im pokazać pewne sztuczki. Dzięki temu myślę, że gdzieś tam idą trochę na skróty być może. No, mają tego przewodnika, którego ja nie miałam, ucząc się śpiewać, malować, grać. To rzeczywiście, myślę, im pomaga. W zasadzie, jeśli mają jakąś inicjatywę, jakiś pomysł na siebie, to ja bardzo chętnie realizuję ich sposób działania, ich pomysł.
1: Tak, biorąc pod uwagę jeszcze tutaj swoje talenty, biorąc pod uwagę to, że masz wiele umiejętności, to czy wykorzystujesz je w swojej pracy, zachęcając na przykład młodych ludzi, czy do malarstwa, do śpiewania, czy do grania na gitarze?
2: Zdecydowanie. W zasadzie na tym polega moja praca. Wszelkie możliwe talenty, pasje staram się uruchamiać w młodych ludziach. Dobrze jest, wygodnie jest, kiedy je się ma. Spotkałam się też z opiniami, kiedy pytałam na przykład praktykantów, czy mają swoje pasje. Odpowiadali, że niekoniecznie, nie są w stanie przywołać. Przywoływali jedną, dwie. Natomiast dla mnie bardzo dużą wygodą jest wszechstronność, dlatego że moje dzieci się nie nudzą. Jednego dnia jesteśmy w stanie robić naprawdę kilkanaście różnych rzeczy, począwszy od jakichś lekcji intelektualnych gier, poprzez właśnie malarstwo, granie na gitarze, śpiewanie, następnie jakieś tańce, dosłownie wszystko, co wiąże się ze sztuką. To ich rozwija, to rozwija także mnie. To się nigdy nie nudzi w zasadzie, bo jest duża rotacja. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby funkcjonować, czy zachęcać młodzież do tego, żeby rozmawiała, żeby się otwierała. No i oczywiście taką koroną tych działań jest to, że tworzymy prawdziwą relację.
1: Jesteś wychowawczynią w klubie młodzieżowym Wolnej Strefy i mówisz, że tutaj ta wszechstronność bardzo ci pomaga. W związku z tym można też wyciągnąć takie wnioski, że osoby, które na co dzień pracują w tego typu placówkach z młodymi ludźmi, powinny być wszechstronnie uzdolnione i mieć jakieś pasje, bo to też jakby bardziej wpływa na rozwój tych młodych ludzi.
2: Zdecydowanie tak i też takie jest kryterium przyjmowania do pracy w tych klubach, że trzeba przede wszystkim okazać się nie tylko wykształceniem pedagogicznym, ale jakąś pasją. Jest tam mnóstwo wychowawców, którzy mają niesamowite zainteresowania, są bardzo inspirującymi ludźmi. Bardzo mi się to podoba. Ja sama bym chciała być taką osobą i myślę, że stąd też ta wszechstronność, że ten rozwój, te inspiracje, my je przekazujemy dalej. To jest bardzo cenne. Myślę, że to zaprocentuje w przyszłości. I rzeczywiście, tak, ta pasja jest najbardziej chyba praktycznym narzędziem tej pracy.
1: Warto zauważyć, że jeśli chodzi o malowanie czy granie na gitarze, nie kończyłaś żadnej szkoły. Jesteś samoukiem. Czy osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu w tych umiejętnościach zajęło ci dużo czasu? Co było najtrudniejsze podczas wyćwiczenia tego?
2: Słyszałam kiedyś takie stwierdzenie, że żeby osiągnąć poziom mistrzowski, potrzeba 10 lat. Na szczęście w tym roku mam 20-lecie pracy na scenie z teatrami amatorskimi, więc myślę, że już jest okej. Podobnie jest z malowaniem. Ja maluję, odkąd sięgam pamięcią. Nie jest tego jakoś specjalnie dużo, bo dopiero mam 27 lat, więc więc nie jest jakiś super długi okres czasu, ale rzeczywiście maluję, odkąd sięgam pamięcią i myślę, że też poziom, na który teraz wskoczyłam, zwłaszcza, że też z młodzieżą regularnie ćwiczę, sprawia, że mam tą satysfakcję. Oczywiście może być lepiej i będę ćwiczyć, ale już cieszę się, że mam to, co mam. Zajęło mi to mnóstwo czasu i myślę, że gdybym miała kogoś, kto potrafiłby mi powiedzieć, że zrób to tak albo inaczej, to te efekty miałabym dużo wcześniej. I być może tylko tego mi szkoda. Natomiast to nie odbiera w ogóle satysfakcji z tego, że do tego doszłam sama. To mi daje jakąś siłę i jakieś poczucie właśnie tego, że to, co robię, jest ważne.
1: Ty, jako młoda osoba, pracujesz też z młodymi ludźmi. Czy to nie utrudnia ci w jakiś sposób pracy? Czy oni zawsze traktują cię poważnie?
2: No nie zawsze. Często próbowali gdzieś przesuwać granice, natomiast ja mam bardzo ciężki charakter. Jestem bardzo uparta i bardzo konsekwentna, zdecydowana, więc na to nie pozwalam. Wierzę też w swoją kompetencję, że jednak studia i praca z ludźmi na tyle mnie nauczyły pewnych schematów, pewnych zachowań i oczywiście łamania tych schematów, to jest niesamowicie ważne, że młodzież, mimo mojego młodego wieku, rzeczywiście jest w stanie ze mną współpracować, być na pozycji partnera. I dzięki temu możemy naprawdę wiele osiągać.
1: Spośród wszystkich twoich talentów i umiejętności, do czego masz największe zamiłowanie?
2: No, na dnie serca to zawsze jest malarstwo.
1: A jednak dusza malarza.
2: Tak, to jest malarstwo. Natomiast myślę, że w Polsce nie do końca docenia się ten rodzaj sztuki. Raczej jest to sztuka indywidualna. Rzadko kiedy słyszę o tym, żeby spotkało się kilku malarzy i coś tworzyło wspólnie. Raczej obraz zawsze jest tworzony taki przez jedną osobę. Owszem, są takie projekty, to prawda. Natomiast teatr pozwala skupić wszystkie rodzaje sztuki. Zarówno malarstwo, no bo ktoś musi wykonać scenografię, jakieś manualne zdolności, czyli trzeba uszyć te kostiumy, trzeba zaśpiewać, trzeba zatańczyć, trzeba przeczytać. I tutaj mam taką pełną synestezję. Po prostu każdy z tych talentów, który gdzieś tam cząstkowo ćwiczyłam, wrzucam właśnie w teatr. I to jest takie moje oczko w głowie, bo tu mam wszystko na raz. I to jest takie streszczenie właśnie umiejętności, których potrzebuję do tego, żeby tworzyć naprawdę dobry teatr.
1: A jeśli jeszcze chodzi o malarstwo, to malując obraz, starasz się, żeby miał za sobą jakiś przekaz, czy po prostu malujesz, aby malować?
2: To zależy. Na pewno w każdym obrazie skupiam się na tym, żeby oddać naturę rzeczy. Czyli drzewa rosną od korzeni w górę, wypuszczają liście, kwiaty. I tak też staram się malować. Jeśli maluję człowieka, wiem, może jest to niepoprawne, ale zaczynam od oczu, bo dla mnie oczy to zwierciadło duszy. Więc gdzieś tam zawsze ukrywam taką cząstkę siebie, natomiast myślę, że tylko ten, kto bardzo dobrze mnie zna, jest w stanie to odczytać jako pewien komunikat, jakąś ukrytą treść. No formalnie to są obrazy takie, jak podobają się większości. Bohaterowie z filmów, portrety, krajobrazy, zwierzęta. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale styl, rodzaj kreski zdradza wszystko o człowieku.
1: Pomijając kwestię twoich talentów, to warto dodać też, że jesteś także żoną i młodą mamą. Pytanie, jak ty to wszystko godzisz? Jak w ogóle organizujesz swój czas?
2: Ojej, to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Przede wszystkim bardzo pomaga mi rodzina. Oni rzeczywiście mnie wspierają, stwarzają mi możliwość do tego, żebym mogła rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Ja wiążę z nimi przyszłość, więc to mam nadzieję, że kiedyś zaprocentuję, jeśli nie w takiej samoświadomości czy jakiejś pracy nad samą sobą, to na pewno zawodowo. Moi rodzice bardzo dużo mi pomagają właśnie w opiece nad małym Krzysiem. Krzyś ma 2 latka. Jest moim oczkiem w głowie. Natomiast myślę, że jeśli ja jestem szczęśliwa, to on tym bardziej będzie szczęśliwy. Będę mu mogła dużo zaoferować, czego bardzo pragnę. No i oczywiście taką klamrą, która wszystko spina i która jest taką moją wewnętrzną siłą, to jest mój mąż, który jest po prostu dla mnie najwspanialszą inspiracją i naprawdę wypełnia moje serce po brzegi. Także on i mój malutki Krzyś, to jest ten sekret, który sprawia, że moja sztuka jest tak intensywna, obfita, wylewająca się niemalże ze mnie w życiu zawodowym i prywatnym. Są moim sensem życia i myślę, że to widać. Mogę się pozbyć wszystkich tych talentów, ale chcę mieć ich.
1: Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości, a moim gościem w studiu Meloradia była dzisiaj prawdziwa dusza artystyczna o wielu talentach. Między innymi gitarzystka, doktorantka filologii polskiej oraz malarka Martyna Wrońska, z którą porozmawiałyśmy dzisiaj między innymi o tym, jak tworzycie warsztaty teatralne wśród młodych ludzi, czy jak pogodzić wiele pasji, będąc młodą mamą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność, naprawdę.
1: Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Przypominam, że słuchacie magazynu reporterów w Meloradiu na 103,9 FM. Przypominam również, że mówimy dziś o projekcie, który jest skierowany do studentów świętokrzyskich uczelni. Ten projekt został ogłoszony w minionym tygodniu na Politechnice Świętokrzyskiej. Dotyczy zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim 10 studentów poszczególnych kierunków. O tym już mówiliśmy, no ale studenci oczywiście interesowali się najbardziej jedną ważną sprawą. Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
4: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
3: A różne profity płynące z pracy nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim zachwalała pani marszałek.
5: Poza urlopem, który również jest zagwarantowany w każdym podmiocie gospodarczym, samorząd województwa, nasze, no nie może nie wszystkie jednostki, ale większość jednostek, ale mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, otrzymujemy 13 wynagrodzenie, czyli tak zwaną 13 w wysokości jednorazowego wynagrodzenia. Dwa razy w roku dajemy nagrody na Dzień Samorządu 27 maja, czyli już niebawem, a także roczną w miesiącu grudniu. Mamy w czasy pod gruszą. Popatrzcie, co ja robię. Pewnie niektórzy z Was żyli w przekonaniu, że w urzędzie przyjmujemy po znajomości politycznie.
4: Imprezy integracyjne też.
5: Imprezy integracyjne są, więc a zobaczcie, a ja jako marszałek Wam mówię, że my to wszystko przyjmujemy otwarcie, przyjmujemy wszystkie osoby, które są nam niezbędne, ale nie poznają nie w jakich innych kluczach, które o tym decydują, tylko i wyłącznie merytorycznie. Także zachęcam Was do tego. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Każda od 1 lipca, bo już w tej chwili zakończył się projekt 3-letni, ale już od 1 lipca Wojewódzki Urząd Pracy na Kopernika, boże co ja mówię, na Wojewódzki Urząd Pracy na Witosa ogłosi kolejny projekt 3-letni. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie, który się nazywa Baza Usług Rozwojowych. Czy ktoś z Państwa słyszał? Część kiwa głowami, to słyszeliście. To teraz dla wszystkich, którzy nie słyszeli. Baza usług rozwojowych to jest indywidualna, czyli każdy mieszkaniec naszego województwa, który skończył, i to jest jedyny, właśnie dwa warunki, być mieszkańcem województwa i dwa, mieć skończone 18 lat, dzięki środkom z unijnym, z projektu bazy usług rozwojowych, może się dokształcić. Czyli możecie z tych środków, do tej pory było 8,5 tysiąca złotych na osobę, można to wykorzystać jednorazowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie tą kwotę. Oczywiście wkład własny zależy od tego, jaki to jest dokształcanie, czy z barometru zawodów, z takiego wykazu, czyli tych deficytowych zawodów, ale w przeważającej części podejrzewam, że Politechnika Świętokrzyska to będzie 10% wkładu własnego, maksymalnie 15% wkładu własnego. Możecie sobie zrobić prawo jazdy, możecie sobie zrobić, uczyć się kursy, wszelkiego rodzaju kursy i studia zaoczne. Dlatego również Was zachęcam i jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, bo już robiliśmy takie nabory dedykowane, na przykład naukę drona. Ostatnio robiliśmy dwa nabory dla pracowników służb mundurowych. 7 300 tysięcy powędrowało właśnie na budowanie potencjału takiego odpornościowego naszego województwa, czyli służby mundurowe się kształciły w tych obszarach. Głównie to oczywiście były statki bezzałogowe, powietrzne drony, a już w najbliższym konkursie będą to drony podwodne. Również możecie z takich szkoleń korzystać. Tak jak mówię, jedyny warunek to, żeby uczelnia zgłosiła, że jest taka potrzeba, że jest duża grupa studentów, 150, gdzie my zrobimy wtedy nabór dedykowany, żeby łatwiej Wam było przebić się przez te wszystkie systemy, które są, i wtedy sobie możecie się z tych środków dokształcać, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam.

tam studenci otrzymają klucze do miasta i przez tydzień hulaj dusza, piekła nie ma. Właśnie tyle trwać będą juwenalia świętokrzyskie, które w przyszły weekend się zakończą. Ale o tym będziemy sobie mówić następnym razem podczas naszego kolejnego spotkania na 103,9 FM. Teraz w magazynie reporterów pora, żebyśmy przez moment chociaż spróbowali podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia. A zaczniemy sobie od Kielc. Dokładnie od tego, że miasto Kielce ponownie dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa skierowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Tegoroczna akcja trwa od 4 do 29 maja. W akcji weźmie udział 20 placówek edukacyjnych z Kielc, w tym 9 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli. Celem kampanii jest zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej oraz wybierania ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i przedszkola. Uczestnicy mogą zdobywać punkty za aktywne dojazdy, przede wszystkim na rowerze, ale także na hulajnogach, rolkach czy deskorolce. Każdy aktywny przejazd oznacza punkt dla uczestnika oraz jego klasy lub grupy. Na podstawie tych właśnie punktacji prowadzona jest rywalizacja zarówno pomiędzy placówkami, jak i wewnątrz nich. Kampania ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i społeczny, bo wspiera budowanie zdrowych nawyków, integrację społeczności szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie postaw proekologicznych. W ramach akcji przewidziano nagrody dla 3 najaktywniejszych szkół, 3 najaktywniejszych przedszkoli, a także nagrody grupowe dla klas i grup przedszkolnych oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Rowerowy Maj to doskonała okazja, by połączyć codzienną drogę do szkoły lub przedszkola z ruchem, dobrą zabawą i zdrową rywalizacją. Miasto Kielce zachęca dzieciaki, rodziców i nauczycieli do aktywnego udziału w kampanii oraz wspólnego promowania aktywnego stylu życia. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie kieleckiego ratusza. To jeśli jesteśmy już przy najmłodszych i mówimy o sporcie, to odwiedzamy także miasto Jędrzejów, bowiem w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w minionym tygodniu impreza pod nazwą Dzień Sportu i Języków Obcych. Jak można to połączyć? Ano między innymi za sprawą gościa specjalnego, którym był Aleks Dujszebajew, znakomity piłkarz ręczny, rozgrywający Industrii Kielce, mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Ten utytułowany reprezentant Hiszpanii ma na swoim koncie 2 tytuły mistrza Europy, 2 wicemistrzostwa Starego Kontynentu oraz 2 brązowe medale mistrzostw świata. Wybitnego zawodnika powitali burmistrz Jędrzejowa, zastępca burmistrza, a po krótkiej prezentacji przygotowanej przez fundację Vigo Life Good uczniowie zebrani w sali gimnastycznej mogli zadawać gościowi pytania. Spotkanie zwieńczył krótki trening pokazowy dla zawodników i zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na uwagę zasługiwała również staranna oprawa wydarzenia, w tym stoiska promujące sport oraz naukę języków obcych. A przed nami piłka nożna. Druga drużyna Korony Kielce drugi rok z rzędu zagra w finale Hemar Rurociągi Pucharu Polski. Piłkarze Marka Mierzwy w półfinale tych prestiżowych rozgrywek wygrali w rzutach karnych 4-2 z Krzo 1929 Ostrowiec. Spotkanie w podstawowych 90 minutach zakończyło się remisem 1-1. Mecz, o którym mowa, czyli finał Hemar Rurociągi Pucharu Polski, odbędzie się 27 maja na Exbud Arenie. Tam właśnie druga drużyna Korony Kielce zmierzy się z występującą w Keza czwartej lidze Arką Pawłów, która pokonała w półfinale 2-0 trzecioligowych Czarnych Połaniec. A ten weekend jest również weekendem decydującym, jeżeli chodzi o poczynania siatkarek Krzo SMS Ostrowiec, bowiem w piątek rozpoczęły rywalizację o awans do pierwszej ligi. Podopieczne Piotra Brodawki są gospodyniami finałowego konkursu i turnieju barażowego. W związku z tym zawodniczki zagrają między innymi z klubem sportowym Pajęczno z
Gdanią Politechnika Gdańsk. Oprócz tego podejmują także KS Marba

0: Ędziszów Małopolski. A to, czy wejdą do najwyższej klasy rozgrywkowej, zależy tylko i wyłącznie od wyników. Ja tylko przypomnę, że siatkarki KSZO po raz ostatni na zapleczu Ekstraklasy grały w sezonie 2019-2020. Wówczas zajęły ostatnie miejsce, a kilka tygodni później sekcja została rozwiązana ze względu na ogromne problemy finansowe. Pewnie w poniedziałek wrócimy do tych właśnie wyników. W niedzielę, 17 maja, w ośrodku Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim wystartuje pierwsza runda cyklu 14 Mosir Gutwin Run 2026, maraton i półmaraton na raty. Formularze internetowe są już otwarte na stronie internetowej organizatora. No a tradycyjnie na uczestników tego cyklicznego wydarzenia czekają trasy, z którymi będą mogli zmierzyć się podczas biegu na dystansach około 10 i 5 kilometrów, a także wziąć udział w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Nie zabraknie również biegów dla najmłodszych na odcinkach od 100 do 1000 metrów, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem dzieciaków i młodzieży. Celem, jak zwykle, jest zaliczenie co najmniej 4 z 6 rund, co pozwoli na symboliczne ukończenie maratonu, czyli 4 razy 10 km i 548 metrów, lub półmaratonu, czyli 4 razy 5274 metry. To oczywiście na raty. Dzięki zapisom, które będą trwać do godziny 8, 15 maja, można zgłosić się do udziału w tegorocznej pierwszej edycji tego właśnie fantastycznego biegu. Zobaczymy, komu uda się przebiec te właśnie dystanse. A całkiem sporo na boiskach biegają, między innymi zawodnicy do piłki ręcznej, a my teraz powiemy sobie o tym, że Związek Piłki Ręcznej w Polsce przedstawił nową strategię rozwoju, która wyznacza kierunki działań na najbliższe lata. Dokument stanowi kompleksową odpowiedź na wyzwania stojące przed dyscypliną oraz jasno określa działania, które mają wzmocnić pozycję piłki ręcznej w Polsce, zarówno na poziomie sportowym, organizacyjnym, ale przede wszystkim i społecznym. Ta 10-letnia strategia została przygotowana z myślą o aktualnych trendach i wyzwaniach środowiskowych, takich jak rozwój nowych technologii w sporcie i komunikacji, niż demograficzny. Oprócz tego konkurencyjne otoczenie czy rosnące koszty funkcjonowania organizacji sportowych. Postawiono jasne cele. To zwiększenie atrakcyjności dyscypliny, popularyzacja wśród młodszych grup wiekowych, ciągły rozwój strukturalny, zwiększenie liczby osób zaangażowanych w sport, wdrożenie innowacji technologicznych oraz zapewnienie środków finansowych do stabilnego funkcjonowania. Pełny program znaleźć możecie na stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce, gdzie już teraz odsyłam. Przechodząc oczywiście do kolejnych doniesień sportowych, po niezwykle udanych bilardowych Mistrzostwach Polski Juniorów, które zakończyły się w niedzielę w Kielcach, medaliści z klubu Fortis Bilard Kielce otrzymali powołania do kadry narodowej. 4 z nich jest już pewnych udziału w Mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Do reprezentacji Polski powołani zostali Jakub Chrobot, Michał Wiech, Ksawery Marcinkowski, Szymon Turkowski, Maja Szymańska i Jakub Hajduk. Pewni startu w lipcowym Euro 2026 w Słowenii są Chrobot, Marcinkowski, Hajduk oraz Turkowski. W sztabie szkoleniowym kadry narodowej, która wyjedzie na Mistrzostwa Starego Kontynentu, znajduje się jeden z trenerów Fortis Bilard Kielce, Maciej Życiński. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Meloradiu na 103,9 FM. Miłej dalszej części weekendu. Michał Kustuła, do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
0: Dzień dobry, cześć, witajcie na 103,9 FM, magazyn reporterów Meloradia. Pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się nisko w ten piękny, jakby nie było, majowy weekend. Michał Pustuła i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś pomówimy sobie m.in. o wyjątkowym programie, który w minionym tygodniu został ogłoszony w województwie świętokrzyskim. Praca u marszałka. Cóż to takiego jest? Czego dotyczy? A właściwie kogo dotyczy i z czym się wiąże? O tym już teraz na antenie. To wszystko zostało ogłoszone na konferencji prasowej, która odbyła się w minionym tygodniu na Politechnice Świętokrzyskiej. Na początek o programie marszałkini województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
2: Ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach. Tak jak powiedziałam, specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
0: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
3: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz wspomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
0: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
2: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę, nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z wami chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
0: Praca u marszałka, tak właśnie nazywa się ten program, który w minionym tygodniu został ogłoszony na Politechnice Świętokrzyskiej, a studenci cieszą się z niego i oczywiście największe zainteresowanie budzi temat tego, ile będzie można zarobić. Studenci oczywiście zaprzątają sobie głowę w tym momencie zupełnie czymś innym, bo przecież od poniedziałku w Kielcach startują juwenalia świętokrzyskie. My jednak dziś tylko o programie Praca u marszałka.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn.

0: Katowice. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
14: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z Was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla Was.

All the Time, John Summit i The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felix Jan, Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, playermeloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: to promocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza. Druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi, w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: A z Melo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak że jest.
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem z Melo Radiem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axel Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc, weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nykiel, Erro.

0: Gordo, Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Meloradiu. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie. Będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

Cześć. To jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka z tej strony, siemanko. Alex Lemiraz leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo! Głośno!
2: Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

Jonesami, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeść?

A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka, to będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty, Just the Way You Are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia, albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze, pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
6: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym melono? Podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: To Offenbach w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Meloradio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: to Lost w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Po reklamie.

Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Shouse w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

Perdona me, jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

I Run na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Sean Baker i Malloy oraz Andy Dust. To oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18. Playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawrót.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Meloradio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój T-Rexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

to ATB w Belu Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: cię ja. No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić. Dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships.

To Sweet Nothings. W Meloradiu tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

Oliver Heldens i Waybirds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
0: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Rano.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to z

0: Podkręcamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Katarzyna Trojańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, neuropedagog, autorka licznych innowacji pedagogicznych, innowatorskiej koncepcji edukacji otwartej. Jest dzisiaj w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, no to zacznijmy od tego, jak panią przedstawiłem i od tej koncepcji edukacji otwartej. Co to takiego?
2: Koncepcja edukacji otwartej to jest... Taka koncepcja, którą ja wymyśliłam, napisałam, stworzyłam na potrzeby pracy z dziećmi, poparta moim doświadczeniem w pracy między innymi pedagoga specjalnego, pedagoga terapeuty, neuropedagoga. Koncepcja edukacji otwartej jest realizowana w Ekstraklasie, w autorskiej mojej szkole działającej dla dzieci w edukacji domowej, którą stworzyłam tutaj w Warszawie. I tam właśnie otwartą edukację realizujemy. Ekstraklasa jest taką szkołą otwartą. Ta koncepcja zrodziła się, tak jak powiedziałam, z jednej strony z mojego doświadczenia i wielkiej potrzeby spojrzenia na młodego człowieka indywidualnie, nie wrzucania wszystkich uczniów do jednego worka i uczenia z tego samego podręcznika i tego samego, tylko potrzeby przyjrzenia się dziecku, tego, żeby stanąć po jego stronie, zobaczyć świat jego oczami, zbadać jego potrzeby. I ta koncepcja oparta jest z jednej strony na rzetelnej diagnozie neuropedagogicznej, na rozpoznaniu potencjału dziecka, na wsparciu tego dziecka w poznawaniu własnego potencjału i ukazaniu mu tego, w jaki sposób może się efektywnie uczyć, jakie są jego mocne strony, ale też jakie są jego słabe strony, absolutnemu poszanowaniu i akceptacji dla tych słabych stron i trudności i dla całokształtu tego młodego człowieka. Z drugiej strony oparta jest na raporcie przygotowanym przez Amerykanów, taki raport futurolski z 2020, w którym oni określają kompetencje przyszłości, jakie będą potrzebne naszym dzisiejszym dzieciom, kiedy za 10, 15, 20 lat staną na rynku pracy, bo tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy, jakie zawody będą wtedy istniały i bardzo trudno jest nam określić to, czego my mamy uczyć młodych ludzi, żeby oni mogli być szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi. To sobie zapisujemy w misji naszej szkoły, że chcemy przygotować dzieci do bycia szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi, ale nie wiemy, z jaką rzeczywistością oni się zmierzą. Amerykanie mówią z jednej strony o kompetencjach miękkich, o pracy w grupie, o empatii, o tym, żeby o umiejętności współpracy, o adaptacji do zmian. Z drugiej strony mówią o kompetencjach cyfrowych i o tym, że jest niezwykle ważne, że naszych dzisiejszych dzieci już za kilka czy kilkanaście lat nikt nie zapyta, czy one chcą się nauczyć programować. One po prostu będą musiały to...
1: Albo będą już umiały
2: znać,
1: po prostu.
2: Tak, i to będzie dla nich przysłowiowa bułka z masłem. Więc my te kompetencje staramy się w naszych uczniach rozwijać. One niestety nie do końca są spójne z tymi kompetencjami, które nasza współczesna szkoła systemowa określa jako kompetencje kluczowe. My w Ekstraklasie nie uczymy dzieci wiedzy na pamięć, uczymy je dochodzenia do wiedzy, uczymy je poznawania, poszukiwania tego, z jakich materiałów, z jakich źródeł korzystać, bo dzisiaj dostęp do wiedzy mamy tak naprawdę błyskawiczny. Jeżeli coś nas interesuje, to możemy do tego dotrzeć w każdej chwili. Koncepcja edukacji otwartej jest oparta na bezwarunkowej akceptacji i na relacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, tak naprawdę bez relacji nie ma edukacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, musi najpierw znaleźć u nas bezpieczne miejsce, czuć się szanowane, potrzebne, ważne i wtedy my dopiero możemy ruszyć z edukacją. Musi nawiązać relacje z edukatorami, którzy u nas są. I wtedy dopiero możemy edukacyjnie zacząć działać i wtedy wiemy, że z takim dzieckiem będziemy mogli nauczyć się wszystkiego, będziemy mogli mu pomóc przejść przez tą drogę, przez tą ścieżkę edukacyjną, Bo to jest niezwykle ważne, żeby w tych młodych ludziach, żeby oni się czuli akceptowani, żeby w nich umacniać to poczucie wartości, żeby dawać im takie poczucie wiary w siebie i mocy sprawczej. I tylko wtedy, kiedy ten młody człowiek czuje się bezwarunkowo akceptowany, lubiany przez nauczyciela, to jest to możliwe. Pan profesor Bauer o tym mówi w swoich książkach. Przeprowadził kiedyś badania, w których badał rezonansem magnetycznym dzieci, które doświadczają w szkołach braku akceptacji, czy to ze strony rówieśników, czy to ze strony dorosłych. Jak to jest powszechne zjawisko, że idziemy na jakąś lekcję i myślimy sobie, ta pani to mnie nie lubi, ona się na mnie uwzięła, jak dzieciaki często o tym mówią. I tak naprawdę profesor Bauer udowodnił, że w mózgach tych dzieci aktywują się te same obszary, co w mózgach dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej. Czyli to poczucie braku akceptacji działa na mózg tak samo jak bicie. Czyli taki mózg cały czas jest w takiej reakcji walki, ucieczki i tam nie ma właściwie żadnej szansy, żeby zaistniał proces edukacyjny. Tam nie są sprzyjające warunki do tego, żeby mózg takiego dziecka mógł cokolwiek zapamiętać. On na takiej lekcji myśli jedynie o tym, żeby przeżyć. Mhm. Dlatego edukacja.
1: No dobrze, to jaka powinna być relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem?
2: Wspierająca, pozytywna, opiekuńcza, oparta na zrozumieniu i absolutnym poszanowaniu, na bezwarunkowej akceptacji. Ja nawet do nas trafiały takie dzieciaki, naprawdę trudne dzieci, które miały przejawy agresji, które nie dostały na swojej drodze edukacyjnej wsparcia od dorosłych, które się dorosłych bały, które się buntowały, kopały, wierzgały i pluły dosłownie. I tylko wtedy, kiedy my najpierw zaopiekujemy emocje tego dziecka i powiemy, tak, ja rozumiem, że ty jesteś teraz sfrustrowany, że jest ci trudno, że jest ci ciężko, że jesteś zły, kiedy te emocje przytulimy, to jesteśmy w stanie z takim dzieckiem nawiązać taką relację, która potem pozwoli nam wspólnie bardzo dużo osiągnąć. A kiedy będziemy krytykować od początku, mówić, tego ci nie wolno, jak ty się zachowujesz wobec dorosłych, tak, jak ty postępujesz wobec nauczyciela, dlaczego kopnąłeś. No, problemem tak naprawdę w edukacji jest to, że bardzo mało zastanawiamy się nad tym, skąd się biorą pewne zachowania u dzieci. Dlaczego ten Jasiu w tej ławce cały czas się wierci i grzebie w bucie, tak?
1: A no,
2: dlaczego
1: łatwiej jest tak ocenić, prawda?
2: Buntowniczo nastawiony do matematyki, do polskiego, do czegokolwiek, tak? I za mało się pochylamy, za mało próbujemy zrozumieć. Ta relacja jest wtedy, kiedy dziecko czuje się rozumiane, akceptowane, potrzebne. Ja kiedyś zapytałam, miałam okazję, profesor Bilke zaprosił mnie na swoje konwersatoria, miałam okazję prowadzić tam taki krótki wykład i zapytałam grono odbiorców tam obecnych, poprosiłam, żeby opowiedzieli o nauczycielach swoich, których najlepiej zapamiętali ze swojej szkoły.
1: No właśnie, tak jak pani opowiada, myślę o swoich nauczycielach i faktycznie ta najfajniejsza, najlepsze efekty w nauce okazują się przy nauczycielu, który faktycznie rozumiał tę młodzież.
2: Który był lubiany. I jedna pani wtedy powiedziała, że ona zapamiętała swoją nauczycielkę języka polskiego i właściwie nie dlatego, że ona miała jakieś nowatorskie metody, że jakoś super prowadziła lekcje, ale ona kiedyś podeszła do niej, położyła jej na ławce książkę i powiedziała, Aśka, przeczytaj tą książkę, to będzie książka dla ciebie. I jak niezwykle ważne jest to, żeby pochylić się nad tym młodym człowiekiem, żeby go dostrzec w tłumie, żeby on czuł się zauważony i wtedy właśnie buduje się ta relacja.
1: Nauczyciele, mam wrażenie, że często przybierają taką postawę bardzo autorytarną w kontaktach z uczniami. Czy to jest słuszne i prawidłowe podejście?
2: Moim zdaniem to nie jest słuszne podejście. Ja nigdy takiej postawy nie przyjmuję. Pracuję z dziećmi właściwie od zerówki aż do młodzieży licealnej i nigdy nie przyjmuję tej postawy autorytarnej. Natomiast nauczyciele boją się utraty autorytetu. Cały czas jeszcze to przekonanie istnieje, że kiedy ja za dużo pozwolę, to dzieci mi wejdą na głowę, to ja nie będę autorytetem. Moi wszyscy uczniowie mówią do mnie po imieniu. Począwszy od 6-letniego dziecka do dziecka, które ma 15, 16 czy 17.
1: Krzywda się pani nie dzieje.
2: I krzywda mi się nie dzieje. Nigdy przez żadnego z nich nie zostałam skrzywdzona, nie zostałam pozbawiona autorytetu. Wręcz przychodzą mi się zwierzać ze swoich jakichś intymnych sytuacji, ze swoich trudnych spraw, pytać o radę. Jesteśmy w świetnej relacji. A oprócz tego razem się uczymy i bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy potrafimy zrobić. Więc ta postawa autorytarna, ona nie trafia do młodego człowieka. Ona tak naprawdę trochę nie trafia do nikogo, bo to jest taka relacja trochę szef podwładny, tak? Mm. I myślę, że w edukacji nie o to chodzi, żeby to był szef podwładny, tylko o to, żebyśmy właściwie mogli zrobić coś razem, prawda? Bo nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciel przyszedł, był surowy i po prostu na siłę przelał tą wiedzę do głowy tego młodego człowieka. Ten młody człowiek po prostu musi chcieć przede wszystkim i musi wierzyć, że może. I to jest najważniejsze. To poczucie wartości takie i poczucie wiary w siebie przede wszystkim, bo ja mogę być najlepszym nauczycielem i stosować wszelkie sztuczki, żeby młodym ludziom umożliwić zapamiętanie danego obszaru wiedzy, natomiast kiedy oni nie będą chcieli tego zrobić, nie będą wierzyli, że mogą, że potrafią, to nie osiągniemy niczego, a odwrotna sytuacja, kiedy oni tak, wiedzą, chcą, to jest tak jak z tymi 6- czy 7-letnimi dziećmi, kiedy przychodzą do szkoły, one są pełne energii, one chcą się nauczyć czytać, pisać, dopiero potem to osiada, tak? Kiedy mamy do czynienia z takim dzieckiem, które chce, potrafi, które wierzy, że może, to my tak naprawdę wtedy niespecjalnie musimy się starać. Ważne jest, żebyśmy byli obok, żebyśmy byli nie nauczycielem. Ja nie lubię słowa nauczyciel, bo to myślę sobie, że ono powinno być zastąpione sformułowaniem jakiś użyte słowo jak przewodnik, tak? Jakiś doradca bardziej. Takim, ja się czuję bardziej dla dzieci takim właśnie przewodnikiem, drogowskazem, takim wsparciem niż nauczycielem, który ma je czegoś nauczyć, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Moja ekstraklasa w pierwszej swojej podnazwie miała takie sformułowanie: ekstraklasa, szkoła, która nie uczy. I to wyszło od dzieci, że my jesteśmy miejscem, w którym nikt nikogo niczego na siłę nie nauczy, że trzeba chcieć. A żeby chcieć, trzeba też wierzyć w siebie, że mogę, bo do tego jeszcze właśnie wrócę, do tego wątku, który wcześniej zacząłem. Jeżeli moje dziecko, mój uczeń wierzy w siebie, wie, że może dojść tak daleko, jak zechce, to ja nie muszę się specjalnie wtedy starać. Kiedy ja będę przy nim, to on tak naprawdę zrobi to wszystko samodzielnie.
1: Można wrócić do pierwszych klas podstawówki w moim wieku. Zachęca mnie pani bardzo mocno.
2: Zapraszamy wszystkich.
1: Ja jeszcze wrócę do tej koncepcji edukacji otwartej. Powiedziała pani, że efekty nauczania są takie same, powinny być takie same jak w tradycyjnej szkole. Dlaczego zatem w tradycyjnej szkole nie stosuje się takich metod jak u was? Jaka jest bariera, jaka jest przeszkoda?
2: No właśnie, bo o tym tak trochę żeśmy skarcili tutaj nauczycieli, a nie powiedzieliśmy o tym, że w dzisiejszych czasach praca nauczyciela jest niezwykle trudna. I często ci ludzie, którzy naprawdę mają serce na dłoni do tych uczniów i nawet chcieliby się pochylić, chcieliby poświęcić czas, ale wiedzą, że mają 45 zagadnień do zrealizowania w 30 lekcji, które muszą zostać zrealizowane w wymiarze 45 minut, bo inaczej nie zdążą. A kiedy nie zdążą, to poniosą tego konsekwencje w postaci jakiejś kary dla nich czy dla dzieci, kiedy nie zrealizują tej tak zwanej podstawy programowej, czy kiedy nie zrealizują ramowego planu nauczania, czyli odpowiedniej ilości godzin, która w danej klasie jest przewidziana do realizacji i właściwie nie ma takiej możliwości. Ja nie dalej jak wczoraj przyszła do mnie jedna mama zapisać nową uczennicę do ekstraklasy i mówi, że po prostu dziecko się zderza w szkole z takimi słowami nauczyciela, że ja wiem, że wy tego nie potraficie, ale my już nie mamy czasu dalej, żeby się tym zajmować, musi być sprawdzian. Ja wiem, że wy tego nie zrozumieliście. Ale po prostu nie ma czasu. Musimy zrobić sprawdzian i iść dalej. I to trochę jest tak, że chyba jednak gdzieś ten system, to wszystko, co zostało narzucone na nauczycieli, jak oni bardzo zostali obciążeni taką presją, to odbiera im takie możliwości wykonawcze. I pomimo tego, że im tam w duszy gra zupełnie inaczej, no też przez to jest to grupa, która staje się bardzo sfrustrowana, tak? Która z jednej strony widzi dziecko, a z drugiej strony system tego się
1: Papiery,
2: po prostu nie
1: prawda?
2: Da pogodzić. No właśnie i to dlatego nie działa i to jest naprawdę niezwykle trudna sprawa.
1: Czyli wszystko powinno zacząć się od zmiany całego systemu nauczania w Polsce.
2: Tak, bo my nie mamy takiej możliwości, żeby w klasie, w której siedzi 30 dzieci, jedno drugiemu za plecami, żeby zbudować relacje, tak? I kiedy my nie mamy ani 5 minut na to, żeby porozmawiać z tymi dziećmi o tym tak naprawdę, z czym one dzisiaj przychodzą, jakie ich są emocje, czy one się dobrze czują, czy one w ogóle mają ochotę na tą lekcję fizyki, matematyki, chemii akurat w tej chwili, tak?
1: Mhm. No właśnie, to zostańmy przy tej matematyce, bo to jest, mam wrażenie, przedmiot, który budzi Największe przerażenie u wielu, bardzo wielu młodych ludzi, na przykład u mnie, przez całą moją edukację budził przerażenie, choć fizyka była jeszcze gorsza, ale to już te późniejsze lata. Czy matematyka z perspektywy ucznia może być przyjemna?
2: Może.
1: Bo nie pytam, czy łatwa, bo to wiem, że może być łatwa, ale przyjemna. Jak to zrobić w takim razie?
2: Może być przyjemna i często tak jest, że dzieci się na tą matematykę otwierają i z chęcią te lekcje realizują. Jak to zrobić? Jak najbardziej praktycznie, jak najbardziej realnie. Matematyka jest przecież częścią naszego życia, tak? I to, że na potrzeby szkoły została w ogóle wyodrębniona, wyciągnięta jako osobny przedmiot, ubrana w jakieś podręczniki, w których są zadania, które my sobie musimy wyobrażać, a nie jesteśmy w stanie ich dotknąć, to się to staje cały czas nauką bardzo abstrakcyjną. Uczymy się 1, bo 1, 2, bo 2, tak? Ale mało się uczymy tego, że to wyjdźmy na spacer i zobaczmy, że te cyfry istnieją wokół nas, że te liczby, że świat jest oparty na liczbach, że cały czas coś przeliczamy, liczymy, więc tak naprawdę od wczesnego czasu te dzieci uczy się matematyki jako pewnej nauki abstrakcyjnej, a ona jest tak naprawdę naszym realnym, codziennym życiem, jest obecna każdego dnia. Nie ma takiego dnia, żebyśmy mogli działać, funkcjonować bez matematyki. I może być przyjemna, kiedy ubierzemy ją w takie zajęcia, w takie warsztaty, na przykład matematyka od kuchni, kiedy wspólnie gotujemy, a przy tym liczymy, mierzymy, ważymy, kiedy rozmawiamy o bryłach, robimy pudełka na prezenty przy okazji, kiedy działamy jak najbardziej praktycznie i wtedy dzieci mówią, to naprawdę tak jest. Zdarzyło mi się mieć dziewczynkę, której jak pokazałam, co to jest siatka, nie umiała w ogóle tego zrozumieć i ja pokazałam jej, jak to pudełko, jak my rozetniemy i że ono się na tą siatkę rozkłada, a potem się składa. Ona powiedziała, to naprawdę w taki sposób się robi pudełka na buty, że one najpierw są płaskie?
1: Nie do wyobrażenia, prawda? Tak. Pani z pewnością się z takimi zarzutami nie spotyka, ale myślę, że nauczyciele w tradycyjnych szkołach bardzo często słyszą, że po co mi matematyka, prawda? Przecież nie będę w swoim życiu obliczał pierwiastków. Jak się potem okazuje, może pierwiastków niekoniecznie, ale matematyka się przydaje.
2: Matematyka, ja zawsze dzieciom o tym mówię, że ona jest codziennie obecna wokół nas i im bardziej i im wcześniej im to pokażemy, na pewnym etapie ona rzeczywiście stanie się abstrakcyjna i trudno się odnieść do takich codziennych sytuacji życiowych, ale kiedy one będą wiedziały, że ta matematyka naprawdę jest każdego dnia obecna, to im potem łatwiej będzie te również abstrakcyjne i trudniejsze zadania przez nie przebrnąć i tego materiału się nauczyć.
1: Czy w nauczaniu potrzebna jest motywacja?
2: Na pewno.
1: A jak motywować, tak zdrowo motywować?
2: Jak najbardziej odnosząc się do tego poczucia wiary w siebie i własnej wartości, tak? Czyli sprawiając, że dzieci będą chciały dla siebie. Działając w taki sposób, żeby one chciały dla siebie, nie dla mamy, dla taty, żeby one stały się... My w ekstraklasie pracujemy nad tym, aby nawet te małe, 6-letnie dzieci stały się świadomymi uczestnikami procesu edukacyjnego, że to nie jest coś... Bo w szkole systemowej te dzieci nawet nie mają czasu nad tym, żeby się zastanowić właściwie, po co one tam chodzą. No
1: musisz
2: chodzą tam,
1: się
2: bo muszą. Musisz iść. Polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia. Co godzinę właściwie, tak jakby nam dorosłym ktoś kazał wykonywać inny zawód, tak? To jest niezwykle trudne w ogóle z punktu jakby spojrzenia na układ nerwowy takiego młodego człowieka, żeby wytrzymał te napięcia, tak? Kiedy to jest dorastająca młodzież, która mierzy się z burzą hormonów, która wchodzi za każdym razem do innego pomieszczenia, patrzy na osobę, która inaczej wygląda, inaczej pachnie, inaczej gestykuluje, tak? I jeszcze podaje inną wiedzę. To jest ogromne obciążenie dla układu nerwowego młodego człowieka, żeby on temu podołał, przetrawił te informacje, wyciągnął z tego to, co jest ważne. I kiedy taki człowiek będzie wiedział, rozumiał, dlaczego i po co mu to właściwie jest i będzie widział też zdroworozsądkowe podejście, bo my w ekstraklasie tak naprawdę edukację przedmiotową traktujemy zadaniowo i my otwarcie dzieciom o tym mówimy, słuchajcie, to nie jest życiowe, to nie jest edukacja, która was przygotuje do życia i dajemy im szereg przykładów ludzi dorosłych, którzy przychodzą i mówią, tak, wiecie, ja z tego, czego się nauczyłem w szkole, to ja tak naprawdę dzisiaj niewiele wykorzystuję, nie? I ważne jest, żeby mieć czas się nażyć, żeby mieć przestrzeń na to, żeby odnaleźć swoją pasję, siebie, znaleźć to, co chce się robić, to, co się lubi robić, a do tej edukacji przedmiotowej podejść zadaniowo, czyli to jest pewna partia materiału, którą ja muszę opanować, żeby otworzyć sobie drzwi do następnej klasy, bo tak został skonstruowany system edukacyjny. Nie ma sensu z tym walczyć, nie ma sensu na to narzekać. Ale to tak naprawdę od ciebie zależy, każdy młody człowiek u nas to słyszy, od ciebie zależy, jak ty przejdziesz przez tą drogę, prawda?
1: Ale też każda dawka jakiegoś materiału, prawda, otwiera jakieś nowe horyzonty. Być może właśnie te znienawidzone pierwiastki okażą się czymś inspirującym i doprowadzą nas do czegoś, co nas będzie pasjonowało już przez resztę życia, więc nie ma co się za bardzo zamykać,
2: prawda? Najbardziej, nie można się zamykać, ale też właśnie otwiera nas na nowe horyzonty pod warunkiem, że nie jest bezsensowne. Nauką na pamięć, tak?
1: No tak,
2: bo to, że my musimy 35 definicji się nauczyć na pamięć, to nas nie otwiera na nowe horyzonty. Nas otworzy na nowe horyzonty, że ktoś nam w fajny, ciekawy sposób pokaże, że coś takiego w ogóle istnieje, prawda? Mhm. Kiedy my dziecku nie pokażemy skrzypiec, to ono nigdy nie będzie wiedziało, że może je pokochać, ale różnica jest, czy my mu pokażemy skrzypce, damy mu je do ręki, damy mu ich posłuchać, niż kiedy je nauczymy definicji skrzypiec, prawda?
1: Dokładnie.
2: To ono tylko w tej pierwszej sytuacji będzie miało szansę je polubić, a kiedy najpierw będziemy mu chcieli definicji skrzypiec i ich budowę włożyć do głowy i żeby umiało to wyrecytować na pamięć, to ono znienawidzi skrzypce na całe życie.
1: No i tu znowu zderzamy dwa systemy edukacji, prawda? Dwa modele edukacji. Ja nieprzypadkowo zapytałem o tę motywację, ponieważ jakiś czas temu usłyszałem od pani w przedszkolu taką poradę dla dosyć młodej matki, żeby nauczyć dziecko alfabetu, dziecko, które nie chce się za bardzo uczyć alfabetu, żeby motywować je prezentami, finansowo. Ja byłem przerażony, no nie zareagowałem tak jak pani, bo byłem tak naprawdę przerażony, ale to się dzieje tak naprawdę, są takie systemy motywacji.
2: Dzieje się i cały czas jeszcze ten system kar i nagród bardzo mocno jest czynny i aktywny, systemy behawioralno-poznawcze, zbieranie żetoników, za to wypłacanie dzieciom nagród, tak? Żeby one osiągały korzyści. Tak naprawdę to są metody, które się sprawdzają w pracy z pewną specyficzną grupą dzieci, które mają zupełnie inne potrzeby. Mam tutaj na myśli dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tam rzeczywiście często te dzieciaki działają na zasadzie takiej, co mi się opłaci. Taki jest po prostu ich pewien swoisty genotyp, taki typ. Tak? Natomiast każde przeciętne dziecko zupełnie inaczej możemy zmotywować i odnieść się do zupełnie innych wartości niż nagroda finansowa, tak? To wtedy właśnie tworzy edukację bezsensowną, bo to nie jest powiązane. Ja jak z rodzicami rozmawiam o różnicy między karą a konsekwencją, tak? To zawsze im mówię, że kara jest wtedy, kiedy jest nijak nie powiązana w ogóle z sytuacją, tak? Konsekwencją jest, że kiedy dziecko, nie wiem, nie umyło naczyń, no to nie ma na czym następnego dnia zjeść śniadania, bo jest po prostu brudny talerz, tak? A karą jest, że kiedy nie umyło naczyń, to nie może oglądać telewizji, bo to są sytuacje, które są nijak ze sobą niepowiązane. I tak właśnie jest z tymi nagrodami, że kiedy to jest coś, co jest niepowiązane dla dziecka nagrodą za to, że się nauczyło alfabetu, jest to, że potrafi odczytać jakiś wyraz, że to jest fajne, że może poznać książkę. I to jest nagroda i dzieci te nagrody widzą i one je bardzo chętnie odbierają w tej naturalnej postaci właśnie naturalnych konsekwencji, dlatego, że one mają pęd do wiedzy, one mają radość ze zdobywania wiedzy. Ja mówię, jak mam okazję pracować z nauczycielami, prowadzić szkolenia z neurodydaktyki, ja mówię, tak naprawdę najważniejszym zadaniem nauczyciela, kiedy dostaje małe dziecko do szkoły, jest, on nie musi niczego robić, ważne, żeby niczego nie zepsuł. Mhm. Nie musi niczego naprawiać. To dziecko przychodzi ciekawe życia, przychodzi zaangażowane, przychodzi otwarte, ono wie, że idzie do szkoły, żeby się nauczyć czytać i pisać, ono o tym marzy, ono tego chce. I my pozwólmy mu jego własnym rytmem, jego własnym torem to zrobić, ale kiedy zaczniemy je zmuszać pod groźbą jakichś kar, czy pod presją jakichś nagród, bo to też jest dla dzieci frustrujące. A Asia dostała słoneczko od pani, a ja nie, prawda? A pani mi tutaj podkreśliła na czerwono, a ja się tak starałam. Więc to absolutnie jest w moim odczuciu do wyrzucenia i to nie uczy dzieci właśnie potem radości z tych nagród, które są w naturalnym procesie się pojawiają. Mhm.
1: Niesamowite jest to. Wrócę jeszcze do tego, że oprócz nowatorskiej koncepcji edukacji otwartej, jest pani również współautorką książki Steamowe lekcje. Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Może wytłumaczmy, co to w ogóle oznacza, co się kryje pod tym pojęciem.
2: Wytłumaczę. Steamowe, pojęcie Steam przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Steam to jest taka koncepcja edukacji, która łączy w sobie pięć obszarów. Science, technology, engineering, art i math w jednych zajęciach, w jednym projekcie dedykowanym dzieciom. Ważne jest, żeby w tym projekcie była zawarta też jakaś idea. Steam bardzo związany jest z takim uzdrawianiem, naprawianiem świata, robieniem dobra. I jest to taka edukacja realna, osadzona w życiu, odnosząca się do życia dzieci, nie podzielona właśnie na przedmioty, nie istnieje tam osobno matematyka od technologii, od inżynierii, od muzyki, tylko tam jest pokazany realny świat, który współistnieje, który ze sobą współgra, gdzie te wszystkie dziedziny wiedzy się przeplatają i uzupełniają i w oparciu o nie realizuje się steamowe projekty.
1: Nie słyszałem o tej metodzie, ponieważ to jest nowość w Europie, a pani książka, której jest pani współautorką, jest pierwszą w Europie.
2: Tak, to jest pierwsza książka w Europie. Miała 13 września premierę w Polsce. Miesiąc później miała premierę, jest przetłumaczona na język angielski, miała premierę w Europie.
1: A moglibyśmy tak opisać jedną przykładową lekcję? Jak mogłyby wyglądać takie zajęcia?
2: Moglibyśmy, oczywiście. Ja właśnie tą edukację steamową również realizujemy w Ekstraklasie i stąd też tak, żeśmy się spotkały z panią profesor Marleną Plebańską. Pani profesor powiedziała o Ekstraklasie, że jesteśmy pierwszą w Polsce digiszkołą dla dzieci w edukacji domowej. Rzeczywiście dużo tych nowinek technicznych mamy. Nasze dzieciaki pracują na iPadach, mamy różnego rodzaju roboty i to łączy i nawet wplatamy w edukację przedmiotową i one z tego korzystają, tworząc projekty. Taki fajny projekt steamowy, na przykład teatr robotyczny, w którym dzieciaki piszą własny scenariusz, który może być jakąś opatrzony jakąś ideą misji dla świata, a może być zupełnie ich własnym pomysłem. Tak naprawdę to zależy od tego, jak nauczyciel nimi pokieruje, jakie ma treści do zrealizowania i co by chciał tutaj, jakie dodatkowe wartości jeszcze w ten projekt steamowy sobie wkomponować. Młodzież pisze swój własny scenariusz, przygotowuje scenę w postaci makiety, konstruuje, buduje, dobiera podkład muzyczny, a aktorami w takim teatrze są roboty. Ten akurat scenariusz dedykowany jest właściwie moim ulubionym robotom edukacyjnym, które bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Nie wiem, czy wolno mi powiedzieć, że to ozoboty, takie małe kuleczki, które mogą właściwie stać się tym, kim chcemy, więc na tym ciałku ozobota osadzamy aktorów. Ja opracowałam taki własny swój też autorski projekt takiego właśnie nakładanego ciałka i ozoboty mogą stać się bohaterami. Dzieciaki szyją stroje, przygotowują te postacie, programują te roboty w taki sposób, żeby one poruszały się po tej scenie zgodnie ze scenariuszem i potem odbywa się pokaz takiego teatru, przekazują konkretne treści zaplanowane.
1: Strasznie żałuję, że nie odbyliśmy tej rozmowy kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem swoją edukację, która, tak jak teraz słucham tego, co pani opowiada, była bardzo nudna momentami. Ale bardzo się cieszę, że takie rzeczy się teraz dzieją i że młodzi ludzie mogą z nich korzystać.
2: Młodzi ludzie, jak jeszcze mogę wtrącić a propos steamowych projektów, oni naprawdę naprawiają świat. W jednej z polskich szkół, już nie pamiętam w tej chwili gdzie, młodzież to jest technikum i młodzież na drukarkach 3D opracowała projekt protezy dla jeży i zakładają te protezy i naprawdę dzięki temu jeże, które straciły łapki w jakichś tam różnych perturbacjach, mogą wrócić do naturalnego swojego środowiska. środowiska w pełni sprawne. I to też jest teamowy projekt, w czasie którego młodzież samodzielnie opracowała ten projekt protezy, dopracowany precyzyjnie, drukowany na drukarce 3D. Jest po prostu tym jeżykom zakładany i dzięki temu naprawiamy świat, sprawiamy, że te jeżyki mogą do swojego środowiska
1: wrócić. To jest piękne, że oprócz takich technicznych rzeczy, tak, jak wydrukować w 3D taką protezę, uczymy dzieci pozytywnych przekazów, tak, i pozytywnych emocji, pomagania sobie nawzajem.
2: O to chodzi, żeby ta edukacja była osadzona w życiowych realiach i żeby ona była globalna, żeby ona była dla świata, żebyśmy widzieli nie tylko czubek własnego nosa i tego, że ja mam za zadanie nauczyć się obsługiwać drukarkę 3D, tak, albo ja mam za zadanie nauczyć się programować, ale ja mogę się nauczyć programować, tworząc piękne przedstawienie, w którym przekażę jakiś ważny przekaz innym ludziom i o tym opowiem, a oni tego posłuchają, pójdą z tym dalej w świat.
1: Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała edukacja cała, na całym świecie w ciągu najbliższych lat. Niech to będzie nasza puenta. Pani Katarzyna Trojańska, autorka koncepcji edukacji otwartej i współautorka książki Steamowe lekcje. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Śpiewać każdy może?
3: Oczywiście.
1: Bez wyjątku?
3: No, może każdy, tak? Ale czy robi to dobrze? No, na to pytanie można tutaj szukać długo odpowiedzi. Predyspozycje jednak są absolutnie, absolutnie potrzebne.
1: No i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W studiu ze mną Magda Ptaszyńska, wokalistka, pedagog śpiewu rozrywkowego, autorka muzyki i tekstów. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Cześć.
1: Mam wrażenie, że bardzo dużo młodych ludzi interesuje się teraz śpiewaniem. Czy ja tylko żyję w takiej bańce? Czy faktycznie tak jest?
3: Nie, absolutnie tak jest. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, zainteresowanie. Myślę, że tutaj media odgrywają też bardzo dużą rolę, tak? Jest teraz taka moda trochę na to, że każdy może tańczyć, śpiewać, więc jest coraz więcej młodych, starszych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia albo po prostu chcą się nauczyć śpiewać profesjonalnie, tak? Żeby sobie nie robić krzywdy przy okazji, tworząc jakieś tam swoje materiały. Są też takie osoby, które po prostu śpiewają, bo lubią, tylko tyle. Ale rzeczywiście zapotrzebowanie jest ogromne.
1: No właśnie, ty powiedziałaś już nam na początku, że bardzo ważne są predyspozycje. A te predyspozycje to jeszcze raz podkreślmy. Co to takiego, żeby nauczyć się śpiewać, to co trzeba mieć w sobie?
3: Po pierwsze, może tak ogólnikowo, trochę bajkowo zacznę, tak? Ale no, pasję, tak? No, bez pasji nie da się fajnie tego robić. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no słuch, absolutnie, tak? Trzeba słyszeć gdzieś tam wysokości dźwięków. Natomiast są też osoby, które mają słuch absolutny i niestety absolutnie nie śpiewają.
1: To jest możliwe?
3: Tak. Tak, absolutnie tak, bo oczywiście mówię, jest duża różnica między po prostu wydobyciem dźwięku, a między śpiewaniem. Więc te predyspozycje, taka lekkość, że tak powiem, posługiwania się głosem, tak? Tak jak teraz rozmawiamy sobie, więc rozmawiamy pełnym zdaniem, tak? W muzyce jest dokładnie to samo, czyli w muzyce mamy frazy, więc trzeba mieć taką lekkość pewnego rodzaju, po prostu do tego, żeby móc gdzieś tam złożyć te dźwięki do siebie, tak? Takie rzeczy można się nauczyć, natomiast predyspozycje, czyli miękkość w głosie, jakąś barwę przede wszystkim, po kilku dźwiękach słychać, czy można po prostu to fajnie gdzieś tam u kogoś wyćwiczyć, tak?
1: Przychodzi do ciebie młody pacjent, który mówi, że pani Magdo, strasznie chce nauczyć się śpiewać, albo potrzebuje tego, bo na przykład chce zdawać do szkoły teatralnej. I co wtedy? A nie ma słuchu. Da się coś z tego wyrzeźbić?
3: No, i tak, i nie. No, nie chcę tutaj nikogo od razu tak odrzucać, tak?
1: Ale bądźmy też szczerzy.
3: Tak, no bądźmy szczerzy, tak? No, zdarzają się jakieś wyjątki, tak? Osoby, które może im się wydaje, że całkiem nieźle śpiewają i trzeba ich przygotować do akademii, na przykład muzycznej, wokalnej, i tutaj już jest problem, no bo trzeba takiej osobie trochę taki kubełek zimnej wody czasami wylać na głowę. No i dać trochę tak do przemyślenia, tak, czy rzeczywiście jest to droga, którą powinien iść. Natomiast zdawać każdy może, prawda? No więc jeśli tylko mogę, jakby określam od razu gdzieś tam swoje odczucia, ale pomagam na tyle, ile potrafię w granicach swoich kompetencji, tak? To, co mogę, daję i uczymy się. Natomiast miałam takie sytuacje, że były osoby na przykład, które zdawały na Akademię Teatralną. Do dzisiaj widzę, że fantastycznie grają gdzieś tam na deskach teatrów, w reklamach, w telewizji, w serialach, filmach itd. Natomiast nie mają krzty w ogóle słuchu muzycznego, a niestety drugi, czy tam trzeci etap podczas ich egzaminów to był właśnie egzamin ze śpiewu. No i teraz co zrobić?
1: No właśnie, jak wybrać z takiej sytuacji?
3: No można i nie można. Pewnie tak. Jeśli można sobie jeszcze wybrać swój własny repertuar, tak? Czyli nie wiem, często jest to jakaś na przykład ludowizna, tak? Czyli można zagrać trochę, mimo wszystko używać dźwięków, ale przykryć je, że tak powiem, pod taką warstwą aktorską. Ale miałam taką sytuację, kiedy musiałam nauczyć chłopaka, który nie słyszał, powiedzmy sobie to wprost, nie słyszał i musiał zaśpiewać Grzegorza Turnała Cichosze.
1: Duży kaliber.
3: Tak. I to był obowiązek, bo taki był wymóg po prostu akademii. No było to wyzwanie, tak? Natomiast powiem tak, przez rok czasu śpiewaliśmy tą piosenkę tylko. Oprócz oczywiście ćwiczeń, więc znam ją
1: na pamięć już teraz.
3: Natomiast to było dla mnie fajne jako pedagoga, fajne doświadczenie, ponieważ bardzo chciałam mu pomóc i on powiedział, że słuchaj, absolutnie ja nie śpiewam, ale muszę się nauczyć tej piosenki, muszę ją jakkolwiek wykonać. I mówię, słuchaj, na pewno nie jest tak źle. Usiedliśmy do pianina i po 5 minutach zdałam sobie sprawę, że naprawdę jest źle. Więc on tylko tak patrzył na mnie i mówi, mówiłem. I ja mówię, no tak.
1: To
3: tak.
1: Było widać już w twoich oczach.
3: To było widać, byłam przerażona, ale mówię, słuchaj, no... Nie wiem, co z tego wyjdzie, natomiast no, lubię wyzwania, tak? To jest, mówię, jeśli trochę mi zaufasz, no spróbujemy, tak? Spróbujemy cokolwiek zrobić. Więc zaczęliśmy oczywiście od tego, żeby on w ogóle trafiał jakkolwiek w dźwięki. No więc szereg ćwiczeń, tak? Na intonację. Mozolna strasznie praca. Co było takie ciekawe, zawsze tylko słyszałam o czymś takim jak pamięć mięśniowa, tak? Mhm. Ale to był mój pierwszy przypadek taki pedagoga, że rzeczywiście to zadziałało. Byliśmy w stanie, może to skrócę, tak? Nie będę tego opowiadać z miesiąca na miesiąc, co się wydarzało. Natomiast po roku czasu okazało się, że on był w stanie zaśpiewać w tej jednej, jedynej tonacji ten utwór.
1: Z tymi dźwiękami, których go nauczyłaś.
3: Tak. Jeśli próbowałam zmienić intonację dla siebie, żeby sprawdzić, tak, zobaczyć, to on w zaparte szedł w swojej tonacji, ja grałam w innej. I to jest absolutnie dowód na to, że przynajmniej w jakimś przedziale, tak, jesteśmy w stanie naprawdę, no niemal każdego nauczyć. Powiedzmy sobie wprost, tak, no nie śpiewał to po prostu tak, jak to śpiewa po prostu wokalista, który rzeczywiście ma te predyspozycje, tak. Więc słychać było, że nie jest, nie będzie nigdy jakby wokalistą, chociaż jakby sound głosu cudowny miał w ogóle i barwę, i brzmienie, wszystko. Natomiast na takie potrzeby, no, zrobiliśmy tyle, ile jest w naszej mocy. Czyli, no, chcę tylko powiedzieć, że jeśli ma się chociaż trochę pasji i trochę w tych predyspozycji, no to się okazuje, że można bardzo dużo swoją pracą osiągnąć.
1: No właśnie, a jak wygląda ta praca?
3: No, przede wszystkim to świadomość własnego instrumentu, czyli nas samych. Słuchanie dużo muzyki, tak? W muzyce już zostało wszystko chyba niemal wymyślone, więc to też jest taka kwestia, żeby czerpać jak najwięcej, że tak powiem, z innych artystów. Po drugie, no właśnie szkoła, tak? Czyli no, świadomość aparatu, czyli praca nad emisją głosu, nad wydobywaniem tego dźwięku, artykulacja, dynamika, odpowiednia dykcja.
1: A jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy to tym ludziom, którzy w życiu nie mieli styczności z zajęciami takimi śpiewu, prawda? To są jakieś ćwiczenia, zadania?
3: Tak, oczywiście, na wszystko są ćwiczenia, tak? Natomiast ja oczywiście gdzieś przez wiele lat, już niemal blisko 15 lat uczę, prowadzę różne wokalne zajęcia i warsztatowe, i takie indywidualne, i grupowe. Mam oczywiście jakiś taki szereg ćwiczeń, które mogę wykorzystać, tak? Niemal u każdego, ale umówmy się, że to jest sprawa bardzo też indywidualna. Coś, co działa u jednej osoby, niekoniecznie zadziała u drugiej, tak? Jeśli ktoś taki przychodzi i mówi, chce się nauczyć, ale nie wiem, no może coś potrafię, słyszę, że mam te dźwięki, ale nie umiem, tak? No śpiewam i boli mnie, nie wiem, czuję dyskomfort i tak dalej. No to pierwsza sprawa, rozluźnienie aparatu, tak? Także najpierw sprawdzamy jakby predyspozycje, rzeczywiście. No jeśli na ćwiczeniach podaję dźwięki i ktoś od razu trafia w nie, no to znaczy, że już jesteśmy jedną nogą w domu, tak? No bo to jest fajne. No i po drugie, bardzo często spotykane jest właśnie brak świadomości aparatu mowy, tak? Czyli ścisk oszczęk, po prostu to, co teraz ja robię, tak? Pewnie słychać to. Natomiast usztywnienie właśnie żuchwy, tak? Czyli śpiewamy właśnie z pewnym takim zaciskiem. I co powoduje na przykład, że nas po prostu czujemy dyskomfort podczas śpiewania, tak? Szczególnie wysokich dźwięków. Więc na każdy z tych rodzajów są po prostu ćwiczenia, tak?
1: I teraz chciałem zapytać, ile może trwać taka nauka śpiewu, ale tak jak powiedziałaś, to chyba bardzo indywidualna rzecz, a poza tym to spektrum ćwiczeń i zadań jest takie, że chyba możemy ćwiczyć przez całe życie.
3: Tak, ja wychodzę z takiego założenia, że obyśmy się uczyli cały czas i odkrywali coś nowego, tak? Do końca naszego życia, tak? Jeśli chcemy śpiewać. Chyba nie jest fajne osiągnięcie takiego momentu, kiedy uważamy, że już jesteśmy tak super, że nie musimy nic robić. Ja rozumiem, że po 10 latach nauki nie musimy uczyć się wydobywania dźwięków, ale są inne rzeczy, które można odkryć w głosie, tak? Różny szereg barw, różne style muzyczne, tak? Więc emocjonalne śpiewanie jest, no różnego rodzaju są te po prostu gdzieś tam śpiewy i myślę, że, a przede wszystkim wchodzimy później na level, nie wiem, kompozycji pewnych swoich, tak, żeby już stać się nie odtwórcami, tylko twórcami. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i mówi, czy ja za pół roku będę śpiewać, jeśli znajdziesz takiego nauczyciela, który ci powie za pół roku, zrobię z ciebie w ogóle mistrzynię świata wokalu, no to idź do niego. Tak, to jest sprawa indywidualna. Jeśli się spotykamy raz w miesiącu, to ja jestem od tego, żeby dać pewne wskazówki, tak? Żeby coś nauczyć. Natomiast całą resztę tak naprawdę ktoś musi zrobić sam.
1: Mm-hmm. I to chodzi właśnie o ćwiczenia samemu w domu?
3: Tak, oczywiście, że tak. Można sobie na przykład u mnie na zajęciach często, oczywiście do własnego użytku, mm-hmm. nie publicznego, ale do własnego użytku czasami osoby sobie nagrywają niektóre wprawki. Są też różne szkółki. No dzisiaj mamy dostęp do internetu, więc jest cały szereg tych szkół różnych, tak, wokalistów. Natomiast no trzeba na tyle wzbudzić jakąś wyobraźnię rzeczywiście tych ludzi, żeby oni sami wiedzieli, w co wejść i korzystając z różnych porad, różnych nauczycieli, wykładowców, wokalistów, brać z każdego najlepsze, co jest dla nich. Powiedzmy sobie jeszcze inną rzecz, taka bardzo ważna jest w śpiewie, kiedy do mnie osoby przychodzą i zaczynamy, nie wiem, ćwiczenia przed lustrem, zaczynamy wydobywać bardzo dziwne dźwięki z paszczy, czyli to powoduje, że musimy zbudować do siebie zaufanie i duży dystans. Do tego, żeby sobie dać możliwość zaśpiewania brzydkiego, fałszywego, oczywiście w naszym mniemaniu, tak? Żeby zrobić głupią minę. I większości osób po prostu patrzy na mnie na początku, wiesz, jakby mi takie czułka wyrastały.
1: Kobieta, w ogóle, czego ty oczekujesz?
3: Tak, co ty w ogóle robisz? Natomiast jeśli ja pewnego rodzaju właśnie robię to bardzo swobodnie i sama się zaczynam wygłupiać i zaczynam mówić, po co te ćwiczenia robimy, co one mają na celu, no to w krótkim czasie osiągamy to, tak? Czyli jeśli ktoś się zdystansuje i da sobie możliwość, że w tym pokoju właśnie, gdzie pracujemy, mam prawo do zaśpiewania krzywych dźwięków, nieładnych, po to, żeby później na scenie wychodzić, one były tylko ładne, no to też się fajnie pracuje z takimi osobami. Osoby, które są zamknięte emocjonalnie, trudno do nich dotrzeć czasami. Są osoby, które na przykład nie są w stanie spojrzeć, nie wiem, w lustro ćwicząc, tak? Czyli tutaj już mówimy o jakiejś takiej sferze, nie wiem, różnych kompleksów, czy różnych jakichś takich emocjonalnych sytuacji. Natomiast w nauce śpiewu i w ogóle w śpiewaniu, w wychodzeniu na scenę jest ważny po prostu luz, tak? I świadomość swojego ciała, poczucie tego, żeby się dobrze ze sobą czuć. Po prostu.
1: Ty bardzo często pracujesz z młodymi ludźmi i tak jak ich obserwujesz, to powiedz, co twoim zdaniem daje im śpiewanie i muzyka?
3: Przede wszystkim chyba radochę tak naprawdę. Przynajmniej staram się u wszystkich zaszczepić przede wszystkim pasję, tak? Mam tą przyjemność i nieprzyjemność, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bywać również na różnych rodzajach konkursów, przeglądów. Czyli wiadomo, no idzie za tym również jakaś tam rywalizacja. No na tym polegają konkursy, tak, że ktoś musi wygrać, ktoś tym razem może niekoniecznie. Natomiast co jest ważne w tym wszystkim, to że ktoś przychodzi na tego typu przeglądy, już wygrał. Tak, bo zazwyczaj to są osoby, które są tam gdzieś, powiedzmy, odsiane po przesłuchaniach. I bardzo często przy takich konkursach prowadzę z nimi konsultacje wokalne albo warsztaty. I wszystkim podkreślam, że taki konkurs jakikolwiek nie jest wyznacznikiem waszego talentu. Dzisiaj z tą samą piosenką wygrywacie, za tydzień niestety nie. No i właśnie do tego zmierzam, tak, że zawsze podkreślam, że przede wszystkim radocha. Róbcie swoje i czerpcie z tego bardzo, bardzo dużo radości. Różnie to bywa, tak, właśnie przez to, co się dzisiaj dzieje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, tak, i na programy, i właśnie na wszelkiego rodzaju konkursy. No, czym szybciej zaczynamy się, szybciej udaje, tym
1: Chyba niestety gorzej.
3: No chyba gorzej, właśnie o to chodzi, tak?
1: Właśnie chciałem cię zapytać, co sądzisz o talent show? Czy to pomaga młodym ludziom w zdobyciu jakichś umiejętności? Czy właśnie wręcz przeciwnie, to trochę przeszkadza i buduje taką iluzję świata gwiazd?
3: Wiesz co, to jest trudne pytanie. Nie chciałabym, żeby ktoś mnie tutaj teraz zlinczował za to, co powiem. Nie, ja mam mnóstwo osób, które przygotowuję i sami występują w tych talent showach. Ja jestem zdystansowana troszkę do tego, ale właśnie chodzi mi o to, że wiele rzeczy gdzieś tam widzimy w obrazku, to już jest jakby efekt końcowy, tak? Natomiast żeby dojść do tego, co się później tylko widzi, jest trochę długa droga, tak? Trochę od kuchni. Trochę trzeba się pogimnastykować, trochę swoje odczekać. Czasem się usłyszy gorzkie słowo, spotyka się ludzi na swojej drodze, którzy czasem upomną i powiedzą coś gorzkiego, ale tylko dla naszego dobra. Czasem spotykamy ludzi, którzy po prostu czują się silniejsi, więc dlaczego mam nie pojeździć po innych, tak? Jeśli ktoś nie ma problemu z tym, żeby spróbować po prostu iść do takich różnych właśnie programów, na castingi, ja absolutnie nikomu nigdy nie powiedziałam nie idź. Nie, bo to jest sprawa bardzo indywidualna, tak? Buduję tylko dystans po prostu, żeby na przykład w tych najmłodszych nie budować niepotrzebnych, większych marzeń, nie wiadomo co, tak? Bo one później strasznie to przeżywają, że się coś nie udało, tak? Albo że ktoś im coś powiedział. No niestety, takie jest życie, trochę jest okrutne. Natomiast myślę, że jako doświadczenie, zderzenie trochę z taką większą sceną, z publicznością, tak? Jest to pewnie fajne doświadczenie.
1: W swoim programie goszczę bardzo inspirujących ludzi i staram się, żeby ci ludzie byli, chyba

0: na główny fortepian. Skończyłam pierwszy stopień na głównym fortepianie. Poszłam do drugiego stopnia, choć wcale mi się nie chciało, ale że dobrze zdałam egzaminy, no to dobra.
1: Czekaj, czekaj, chcesz powiedzieć, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia?
0: To była miłość, tylko wiesz, no... ja nie byłam... oczywiście śpiewałam zawsze gdzieś tam sobie, tak? Natomiast wiesz, no, gra na instrumencie to nie jest po prostu bierzesz instrument i grasz, tak? To trzeba było gdzieś tam popracować i to były godziny pracy codziennie. Więc wszystkie dzieciaczki, wiesz, moje koleżanki, koledzy sobie gdzieś tam biegali po boisku, a ja siedziałam przy pianinie i uczyłam się nut.
1: Jedna.
0: Tak, to było takie... Znaczy, to nie było za karę, absolutnie. Aczkolwiek, no, czym byłam starsza, tym bardziej zauważyłam, że nie mam czasu dla siebie, że cały czas muszę tam, wiesz, pracować. I miałam taki kryzys po prostu, że może niekoniecznie. To było o tyle trudne, że nie było miejsca, tak jak dzisiaj, na jakieś klawinowe, na jakieś przenośne klawisze. Po prostu było pianino akustyczne, na które moich rodziców najnormalniej w świecie stać nie było od razu. No więc o 6 rano moja mama do przedszkola budziła mnie, przed 8 rano do szkoły jak szłam. Budziła mnie o 6 rano, szłyśmy do przedszkola, gdzie mogłam poćwiczyć przez godzinę, zanim dzieci się zbierały w ogóle na pianinie. Więc wyobraź sobie, jest zima, nie ma samochodu i po prostu drawujesz przez cały tam park ileś kilometrów po to, żeby przez godzinę poćwiczyć na pianinie codziennie.
1: Nie? No więc... to wymagało to od ciebie mega wytrwałości.
0: Tak, więc oczywiście bardzo miło to wspominam, ale dzisiaj jak patrzę na osoby, które mają wszystko podane, wiesz, jakby na talerzu i nie, no bo ona, o Jezu, jeszcze dzisiaj musi poćwiczyć, wiesz, a ma wszystko, no to tak trochę we mnie, wiesz, no tak trochę się nie godzę na to, wiesz, nie, bo to właśnie czym...
1: Trochę
0: czym,
1: jest łatwiej teraz.
0: Tak, czym mamy dłuższą drogę do przybycia, tym po prostu większe, lepsze owoce mamy tego, tak. No ale idąc dalej, no po pierwszym stopniu, wiesz, no udało się te egzaminy fantastycznie zdać, no to mówię, no jak to, ja nie pójdę dalej, wiesz. No to poszłam, tak, poszłam na drugi stopień i no okazało się, że może niekoniecznie fortepian i poszłam, słuchaj, na śpiew solowy, klasyczny. Także ja jestem również po klasyce.
1: I widziałem.
0: A widzisz. Także 4 lata pod okiem pani Agnieszki Battelli z Łodzi, z Akademii Muzycznej, właśnie szkoliłam swój aparat. Nie to, żeby było to idealne dla mnie, jeśli chodzi o klasykę, no bo zawsze gdzieś tam do tej rozrywki mnie jednak bardziej pociągało, ale nie było innej opcji. Nie było pedagogów, wiesz, śpiewu rozrywkowego, tak, na wyciągnięcie ręki. Teraz jest mnóstwo szkół, akademii, wydziałów rozrywkowych, ale wiesz, no 30 lat temu no może niekoniecznie, tak? Więc to była jedyna opcja, więc zostałam na dodatkowym fortepianie, do tego jeszcze jakaś tam gitara, flet, po prostu straszne rzeczy. Co, no zdałam, tak, dyplom, no i dalej co? No to może Akademia Muzyczna, tak? No i miałam to szczęście, że dostałam się do Akademii Muzycznej w Katowicach na wydział rozrywkowy, oczywiście na wydział jazzowy. No i to była taka najfajniejsza dla mnie po prostu przygoda muzyczna, bo spotkałam tam fantastycznych ludzi, fantastyczne osoby, które mnie uczyły. Między innymi Agnieszka Wilczyńska, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Otworzyła też mi oczy na wiele rzeczy. No i tak minęły te lata. Tak obroniłam magistra, że tak powiem, na Akademii Muzycznej. No i co dalej? Tak.
1: No właśnie, teraz no zbierasz tego owoce i co się dzieje?
0: Tak, no i doszłam do takiego momentu, gdzie oczywiście zaczęłam właśnie edukować, tak? I nie myślałam nigdy, że aż taką frajdę mi to da, nauczanie innych. I tak naprawdę cała wiedza, którą posiadłam przez wiele, wiele lat, ona się ugruntowała i cały czas się rozwija. Cały czas po prostu coraz więcej gdzieś tam potrafię, uczę się, rozwijam. Dzięki również ludziom, których spotykam, tak? Poprzez naukę ja muszę też się otworzyć na wiele innych rzeczy, tak? To jest tak jak, wiesz, z wizytą u lekarza. Jak ktoś przychodzi do ciebie i słyszysz, że, nie wiem, śpiewa ładnie, po czym wchodzi, nie wiem, na wysokie dźwięki i ma dziwne brzmienie, albo czasem przypominające, wiesz, postacie z bajki, bo takie osoby też bywają. No to teraz oczywiście ja to słyszę od razu, tak? No ale jak ja mam jej pomóc, takiej osobie, tak? No więc co? Siedziałam w domu na początku, jak zaczęłam uczyć, zaczęłam naśladować takie dźwięki, które słyszałam u uczniów. Właśnie, żeby postawić jakąś tam diagnozę, żeby spowodować, poznać swój własny instrument, najbardziej jak tylko potrafię, żeby wiedzieć, od której strony na wszystkie sposoby do każdego docierać, nie? Więc teraz, wiesz, jeśli ktoś przychodzi, ja się w ogóle nie boję, dla mnie to są wyzwania, ja się po prostu tym jaram, wiesz?
1: Super, czym trudniej, tym lepiej.
0: Tak, no i to jest, i wiesz, jak ja później słyszę po miesiącu, po pół roku, po roku, rozwój czy świadomość inna i wiesz, a najbardziej lubię reakcje, kiedy ktoś wydobywa dźwięki i po prostu tak, robi wielkie oczy, jest przerażony, bo sam się przestraszył, jak ja potrafię pięknie śpiewać. No i wiesz, jak się pojawiają, wiesz, grochy w oczach i uśmiech i słowo dziękuję, no jest to najpiękniejsze, tak? No i generalnie się zajmuję właśnie edukacją, czyli

0: Czyli wiesz, jeżdżę po Polsce z różnymi warsztatami wokalnymi, konsultacje grupowe, indywidualne, a poza tym próbuję skończyć płytę.
1: No właśnie, no to może teraz o tej płycie. Co to takiego? Bo to nie pierwsza chyba.
0: Wiesz co, pierwsza. Wcześniej wydawałam single. Powiem ci tak, zaczęliśmy nagrywać, ale ponieważ, no właśnie, ta edukacja trochę przysłoniła mi mój grafik, że tak powiem. I znaczy wiesz co, też zajawkę na śpiewanie, tak? Bo sprawiło mi to ogromną radość, właśnie uczenie. I stało się tak, że było takie zapotrzebowanie, że ja, wiesz, robiłam warsztaty za warsztatami, zajęcia za zajęciami. Za moment telefon dzwonił: pani Magdo, proszę przyjechać, zapraszamy panią tutaj i tutaj. Więc jeżdżę po tej całej Polsce na jedno,
1: dwie, śpiewasz tylko w samochodzie?
0: Tak, siedmiodniowe warsztaty, więc przygotowuję, śpiewam z tymi młodymi ludźmi, tak, z dziećmi, z dorosłymi. Przygotowujemy jakieś koncerty, jakieś projekty, aranże w ogóle. No, super. Tylko wiesz, no, spędzasz pół czasu po prostu w samochodzie, pół czasu na takich, wiesz, zajęciach. Do domu wracasz jak do hotelu. No i się okazuje, że trochę nie ma czasu, wiesz, na swoje rzeczy, albo nie ma po prostu sił już, tak? No więc tak sobie dubię od kilku lat. Już tak naprawdę jestem na ostatniej prostej, naprawdę, i mam nadzieję, że czy w tym roku. Naprawdę z dużą świadomością i obiecuję tutaj właśnie teraz sobie przede wszystkim, że w tym roku to się uda i zakończę cały materiał. No i będę mogła się podzielić też tym, co po prostu mi w duszy gra. No,
1: no właśnie, a co ci gra w duszy?
0: Co mi gra w duszy? Wiesz co, piękne teksty. Chciałabym się podzielić... Może inaczej. Wiesz co, ja nie jestem typem showmana w ogóle, wiesz, biegającego gdzieś tam po scenie. Ja lubię takie klimaty dość kameralne, bym powiedziała, balladowe, więc na pewno na płycie takich numerów nie zabraknie. Ale również gitarowe, wiesz, takie rock, pop-rock brzmienia jak najbardziej również zagoszczą, wiesz, na tej płycie. Chodzi o to, żeby pokazać taką wszechstronność trochę i wokalną, i gdzieś tam, wiesz, emocjonalną. Więc mam fantastyczne teksty Gosi Katarzyńskiej, która pisze, gdzieś tam pojedyncze się moje strafiają. Natomiast w większości piosenek sama napisałam na tą płytę. Więc no, tym bardziej jestem podekscytowana, bo no, żadna szkoła cię nie uczy pisać piosenek, tak? Więc to jest takie wyzwanie, cieszę się strasznie. Nad wszystkim czuwa Wiktor Tatarek, gitarzysta i producent, i aranżer. I szereg fantastycznych jeszcze innych muzyków, którzy się dołączyli po prostu do tej płyty. No więc... No cóż, no trzeba trzymać kciuki.
1: No ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ja jeszcze wrócę do tej emocjonalności, o której powiedziałaś, bo miałem okazję z tobą pracować i też słyszałem cię, widziałem cię i słyszałem cię na scenie. I właśnie mam wrażenie, że właśnie ta emocjonalność jest strasznie istotna w tym twoim przekazie. Ale to chyba nie jest proste.
0: Wiesz co, jest... Wydaje mi się, że jest o tyle proste, jeśli ktoś po prostu zarówno na scenie, jak i poza tą sceną jest sobą. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie wyrazić tak po prostu, tak? Czasem brakuje słów, czasem może niekoniecznie chcesz coś powiedzieć. Natomiast muzyka jest czymś takim fajnym, gdzie przy użyciu dźwięków i tego, co ci tam po prostu gdzieś to, co czujesz, możesz bardzo dużo wyrazić, tak? Mało tego, ja bardzo lubię, ponieważ właśnie Gosia Katarzyńska, której wspomniałam, która też pisze teksty, te teksty są bliskie mi, ale nie są moje. Więc jednocześnie z jednej strony mogę w nie wejść i śpiewać, przeżywając je, a z drugiej strony jednak to nie są moje, więc nie mam poczucia obnażania się, prawda? Tylko tak jakbym czyimiś słowami troszeczkę tutaj operowała. Natomiast niemniej jednak dla mnie, jeśli wychodzę na scenę czy no nie wiem, w studio, ja po prostu po otworzeniu paszczy, że tak powiem, i po wydobyciu pierwszych dźwięków, ja po prostu się przenoszę w inny świat, wiesz, nie? Ja po prostu uwielbiam śpiewać rzeczywiście sercem. Przede wszystkim, oczywiście absolutnie jest do tego potrzebna świadomość aparatu, tak? Czyli emisji głosu, tak? Żeby te rzeczy już jakby ci nie przeszkadzały, tak?
1: No nie zastanawiać się nad
0: właśnie
1: tym,
0: o to chodzi,
1: tylko
0: tak?
1: Dać się ponieść.
0: Tak, no umówmy się, że ja to właśnie zawsze wokalistom powtarzam, tak, że wszystkie takie techniczne rzeczy związane ze śpiewem, to jest bajka tylko i wyłącznie nas, artystów. Jeśli słuchacz przychodzi na twoje koncerty, jego nie interesuje, czy ty masz świetnie ułożony aparat, czy ty dobrze oddychasz przeponą, masz się nie męczyć na scenie, tak? No jak się męczysz na scenie, to oni się męczą dwa razy bardziej. No taka jest zasada, tak? Więc właśnie o to chodzi, żeby z jak największą lekkością potrafić wydobyć dźwiękiem. Malować, jak ja to lubię nazywać, wiesz. Malować.
1: Właśnie, to zapamiętałem.
0: Malowanie dźwiękiem,
1: nie? Tak, malowanie dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, po prostu czucie, poczucie, wiesz, frazy, jakbyś po prostu opowiadał pewną historię, nie? Nie zapominajmy, że piosenka to nie jest tylko melodia, to nie są tylko dźwięki, tylko to jest też tekst. W większości ludzi, których spotykam na swojej drodze, w ogóle nie myślą o tekście. Tak? Pierwsze co, jak bierzemy, nie wiem, ucząc się piosenki, covery, tak? No bo na nich się uczymy najczęściej. No to pierwsze co wokalista robi? O, tu mam góry, tu pokażę to, a tutaj poćwiczę doły i wiesz, jest analizowanie dźwięków. I oczywiście absolutnie ma do tego prawo, tak? No bo jesteśmy na drodze właśnie jakby uczenia się wydobywania dźwięków i absolutnie jest okej. Ale nie zapominajmy też o tym, że jest tekst. I zanim przejdę do warstwy, że tak powiem, emocjonalnej tekstu, to trzeba analizować ten tekst, ponieważ z tekstu wynikają ciążenia, czyli akcenty, które nie idą w parze z akcentami, które zazwyczaj robimy na dźwiękach, tak? Czyli robimy już błędy transakcentacyjne po prostu, więc absolutnie to jest pierwsza sprawa. Po drugie, spółgłoski, tak? Język polski jest...
1: Strasznie trudny.
0: No właśnie, jest strasznie trudny, syczący, tak? Te wszystkie szczosici, które się tam gdzieś pojawiają i ludzie mają straszny kłopot z językiem polskim. No i tak naprawdę zamiast się zaprzyjaźnić z nim i ze spółgłoskami, no to jest B. No to śpiewamy po angielsku. Oczywiście super, tak? Tylko, że wiesz, w angielszczyźnie po prostu, jak ja to zawsze mówię, wiesz, z kluską w buzi zaśpiewasz, tak? A w języku polskim niestety tak się nie da. I o ile właśnie spółgłoski, które się pojawiają i tylnojęzyczne, i dźwięczne, i bezdźwięczne, takie, śmakie, no i za moment się okazuje, że one do muzyki nic nie wnoszą, ale dają rytm. No i właśnie idźmy dalej. Piosenka to też jest, nie jest to tylko melodia. A gdzie jest rytm? No właśnie. I tak mi się wydaje, że zarówno rytmizacja i tekst niestety gdzieś tam są na drugim planie, jeśli chodzi o zabieranie się w ogóle za utwory ludzi, tak? Przez właśnie młodych tych wokalistów. No właśnie, i analiza taka tekstu pozwoli nam, po pierwsze, popełniać mniej błędów emisyjnych, a po drugie, wgryźć się właśnie w emocje, tak? Żebyś śpiewał nawet piosenkę o czerwonym kapturku, to musisz dla dzieci stworzyć ten świat czerwonego kapturka. No po prostu, tak? No więc co? No musimy się wgryźć w tekst, spróbować sobie to wyobrazić. Mamy modulację głosem, możemy modulować, możemy ściszać, możemy być bardziej uśmiechnięci, delikatni, możemy być, nie wiem, zadziorni, tak? Można bardzo dużo rzeczy uruchomić i po pierwsze jest potrzebna świadomość absolutnie swojego aparatu, a po drugie, no właśnie, emocjonalność, tak? Otworzyć się na tekst i na to, żeby samemu czuć to, co się śpiewa.
1: Malować dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, tak, to jest cudowne.
1: To jest cudowna metafora tego wszystkiego. Dobrze, ja jeszcze wrócę do ciebie. Co tobie daje śpiewanie i muzyka? Bo już powiedziałaś, że młodym ludziom z pewnością frajdę i pasję życia, a tobie?
0: Wiesz co, mi również. To jest, muzyka zajmuje mi może nie całe życie. Nie będę tak banalną, że wiesz, śpiewam od zawsze, od urodzenia. Tak.
1: Ale
0: jest.
1: Przynajmniej 20 godzin w dobie na pewno.
0: Tak, tak, tak, śmieję się, ale naprawdę bardzo dużo. I nawet w samochodzie, jak jeżdżę albo chodzę po sklepie, to dopóki nie zobaczę spojrzeń ludzi na sobie, to w ogóle nie myślę o tym, że ja zaczynam śpiewać. Chodzę, wiesz, między regałami, po prostu nucę, śpiewam. Naprawdę, niestety to robię i już kilka osób mi to powiedziało, a ja w ogóle tego nie kontroluję. Wiesz co, czerpię dużo radości, dużo siły i dużo energii. Poznaję przez to cudownych ludzi, po prostu cudownych. Mówię, pasja, radość, siła, spełnienia takiego, wiesz, marzenia i wiesz co, to jest dla mnie taki mój świat bezpieczeństwa. Do niego nikt nie wchodzi, nikt ode mnie nic nie chce. Ja sobie po prostu śpiewam, sprawia mi to przyjemność. Jeszcze jak mogę dla innych śpiewać, czy podzielić się trochę tym, co gdzieś tam czuję, no to jest cudownie, nie?
1: Myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że powiedziałaś coś takiego, że lubisz wyzwania. Myślę, że powinniśmy się umówić na lekcję śpiewu. Myślę, że to by było dla ciebie spoko wyzwanie, wiesz? To myślę, że wtedy mogłabyś się zmierzyć naprawdę.
0: Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze coś mnie zdziwi, ale jestem bardzo otwarta.
1: Okej, okay, super. Magda, przede wszystkim czekam już jak najbardziej na jesień, powiedzmy, tak? Umawiamy się mniej więcej jesień, początek zimy, tak? Żeby powiedzieć o wspaniałej płycie Magdy Ptaszyńskiej. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś, znalazłaś chwilę i podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą z naszymi słuchaczami.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego i niech dźwięki piękne będą z wami wszystkimi.
1: I malujmy dźwiękiem.
0: I malujmy dźwiękiem.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dziś ze mną w studiu jest...
4: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
3: I pan też jest specjalistą od klimatu, tak można o panu powiedzieć.
4: Tak, bez wątpienia.
3: No i właśnie o tym klimacie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zawsze w ciągu roku, czy to zima, czy to lato, pojawiają się głosy, można nawet o tym powiedzieć fake newsy albo po prostu pewne niezrozumienie tematu, jak chociażby w tym roku więcej śniegu spadło, było mroźno. Pojawiają się głosy w internecie mówiące o tym, że skoro jest to globalne ocieplenie, to ja go nie widzę, przecież za oknem mam zaspy śniegu. Albo w drugą stronę, kiedy latem mamy kilka dni bardzo deszczowych, no to wtedy pojawiają się głosy, gdzie jest ta susza, gdzie to ocieplenie, jak cały czas pada, jest chłodno i mokro. I od tego chciałem zacząć, od tego, że często myli się klimat z pogodą, bo to chyba tutaj jest klucz tego problemu.
4: Tak, z całą pewnością. Problem polega na tym, że nie potrafimy rozróżnić pojęcia klimat od pojęcia pogody. I tutaj warto przypomnieć, że pogoda to chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie. A pogoda jest opisywana przez szereg elementów, do których zaliczamy temperaturę, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, zachmurzenie itd., itd. Oczywiście zjawiska meteorologiczne, atmosferyczne i szereg różnych elementów. Natomiast klimat, tutaj zacznę może od bardzo tradycyjnej, szkolnej definicji, dlatego od niej, bo myślę, że większość słuchaczy tą definicję powinna sobie bardzo szybko przypomnieć. Klimat to charakterystyczna pogoda występująca w danym miejscu czy na danym obszarze w dłuższym okresie. Istota tej definicji tkwi zasadniczo w zdefiniowaniu dłuższego okresu, czyli jak długi ten okres powinien być, aby można było mówić, że jesteśmy w stanie opisać klimat danego miejsca poprzez typową pogodę dla tego miejsca. Ustalono kiedyś dość arbitralnie, dziś wiemy, że ma to podstawy naukowe, że ten okres to jest okres minimum 30 lat. Współczesna definicja klimatu to natomiast statystyka elementów opisujących proces. Jest to bardzo zbliżone do tej bardzo starej, tradycyjnej, niemalże szkolnej definicji, a zatem statystyka, czyli od średniej poprzez wariancje, poprzez miary pozycyjne i bardzo różne, dość skomplikowane statystycznie charakterystyki dotyczące elementów opisujących klimat. A co to są te elementy opisujące klimat? To ponownie temperatura, wilgotność powietrza, wysokość opadu, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie, ale przede wszystkim promieniowanie. Bowiem klimat to jest tak naprawdę równanie bilansu energetycznego danego miejsca. Innymi słowy, o klimacie decyduje wielkość docierającej do danego obszaru energii i wielkość tej energii ją opuszczająca i jej rozkład w okresie roku. Aby klimat był w równowadze, ilość energii, która do danego obszaru dociera, czy nawet do Ziemi dociera, musi się równać ilości energii, która tę planetę opuszcza w skali roku. W przypadku pogody ten wymóg nie jest niezbędny, bowiem jak wiemy, pogoda zmienia się z dnia na dzień dość dramatycznie często i mamy dzień upalny, następnie mamy dzień chłodny i tutaj te strumienie energii wcale się nie równoważą z dnia na dzień, ale w skali roku, czyli pełnego cyklu słonecznego, związanego z obrotem Ziemi wokół Słońca, bilans energetyczny powinien się równoważyć. Jeżeli bilans jest niezrównoważony, to będziemy mieli do czynienia z dryftem klimatu. I ten dryft może być w kierunku ocieplenia, jeżeli więcej energii będzie do systemu docierało niż go opuszczało, albo będzie w kierunku ochłodzenia, kiedy więcej energii będzie system klimatyczny opuszczało niż do niego docierało. Dziś, czy obecnie, w okresie ostatnich co najmniej 170